0: Odpowie za płatną protekcję prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego z zarzutami. Wniosek wysłany do Komisji Europejskiej. Polskie Ministerstwo Cyfryzacji chce miliardowej kary dla Mety. Znów wygrana. Polskie siatkarki pokonały Niemki w swoim czwartym meczu Mistrzostw Europy. Na zegarze 6:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego usłyszał zarzuty. Radosław P. odpowie m.in. za płatną protekcję, tylko za to grozi mu 8 lat więzienia. A to efekt śledztwa w sprawie Zonda Krypto i podejrzenia oszustw na ogromną skalę. Zarzut płatnej protekcji może dotyczyć opisywanego przez media powoływania się na wpływy w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz podjęcia się załatwienia sprawy dla szefa giełdy kryptowalut. Za to Radosław P. miał dostać cenne prezenty.
1: Kwestia zegarka wartego 40 tysięcy euro podarowanego panu Radosławowi P. To jest jeden z tych elementów, który prokuratura będzie sprawdzać.
0: Zapowiadał prokurator generalny Waldemar Żurek. Sam Radosław P., kiedy był wyprowadzany do prokuratury, mówił, że jest niewinny i czuje się ofiarą.
2: Ja powiem tak, polityka. Tam. Zobaczymy, co z tego będzie, kto jest winny.
0: Po północy prezes PKOL-u został wywieziony z gmachu katowickiej prokuratury, gdzie od popołudnia trwało jego przesłuchanie. Na razie nie wiadomo, czy będzie dziś kontynuowane. Miliard złotych kary dla firmy stojącej za Facebookiem. Tego domaga się minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Oficjalne pismo w tej sprawie miało już zostać wysłane do Komisji Europejskiej. O szczegółach Olek Ruszkowski.
3: Polski rząd domaga się od Europy, by ta zajęła się działaniami technologicznego giganta, mówi wicepremier Krzysztof Gawkowski.
4: Jestem w kontakcie z ministrami cyfryzacji z innych państw, które dokładnie mówili, trzeba to zrobić. Nikt tego nie zrobił. No to Ministerstwo Cyfryzacji Krzysztof Gawkowski ma odwagę powiedzieć Platformie, my to zrobiliśmy.
3: Zdaniem Katarzyny Szymielewicz z Fundacji Panoptykon nie ma podstaw, by Unia rozważyła taki wniosek i jest to ruch wizerunkowy.
5: Polski rząd zmienia front i mówi, będziemy bronić praw swoich obywateli i przedsiębiorców przeciwko nadużyciom Big Techów. To jest ważny sygnał, z którego się cieszę.
3: To kolejny prawny cios w korporację. Parę dni temu Meta musiała zapłacić ponad 16,5 miliarda dolarów ugody w procesie dotyczącym celowego projektowania swoich serwisów tak, by jak najbardziej uzależniały dzieci.
0: Eksperci szacują, że Meta może zarabiać nawet 20 milionów złotych dziennie na wyświetlaniu w Polsce fałszywych reklam. W wiadomościach dramatyczna sytuacja w ukraińskim Chersoniu. Po zniszczeniu przez Rosję tamtejszej elektrociepłowni władze apelują do mieszkańców o wyjazd z miasta. Przez dłuższy czas nie będzie tam prądu i ogrzewania. Wczoraj okupant zrzucił na elektrociepłownię 4 kierowane bomby lotnicze. Zniszczone zostały wszystkie urządzenia do wytwarzania energii elektrycznej i ciepła. Poprzednio to miejsce zaatakowano w nocy 26 sierpnia, kiedy zrzucono jedną bombę. Główne źródło ciepła dla miasta zostało wtedy poważnie uszkodzone. Po najnowszym ataku całkowicie wyłączono je z użytkowania.
6: Wiadomości Radia Plus.
0: Kolejne zwycięstwo Polek bez straty seta. Tym razem nasze siatkarki wygrały z Niemkami 3-0 i na Mistrzostwach Europy mają komplet wygranych, mówi przyjmująca reprezentacji Martyna Czerniańska.
7: Bardzo dobra gra zespołowa, naprawdę super wymiany i dużo gry w obronie i po naszej, i po stronie przeciwniczek. I po prostu jestem dumna z drużyny, jestem dumna, że wygrałyśmy to 3-0, bo z Niemkami zawsze te mecze są bardzo długie i męczące.
0: Najlepiej punktującą ponownie okazała się Magdalena Stysiak, która zdobyła 25 punktów, a mecz zakończyła asem serwisowym. Dziś Polki zagrają z Turczynkami, a stawką meczu będzie pierwsze miejsce w grupie.
6: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
8: Dzień dobry, poranku, 4 minuty po godzinie 6, piątek, 28 dzień sierpnia, Kasia Kozimor
0: i Justyna Bieniek.
8: Zapraszamy do 9, jest piątek.

0: Staw i Donna Summer na antenie Radia Plus, 11 minut po godzinie 6. Mamy dzisiaj 28 dzień sierpnia, imieniny obchodzą m.in. Aleksander, Aleksy, Alfons, Augustyn, Bonifacy, Felix, Fortunat, Hermes, January, Julian, Mojżesz, Patrycja, Pelagiusz i Sobiesław. Wszystkiego najlepszego. Dzisiaj mamy Międzynarodowy Dzień Ratownictwa Górskiego, a także Święto Lotnictwa Polskiego. A urodzili się tego dnia m.in. Jason Priestley, aktor i producent filmowy, a także Agata Wróbel, polska sztangistka. Wszystkiego najlepszego, jeśli obchodzicie dzisiaj swoje urodziny bądź imieniny. Gorąco Was pozdrawiamy. Teraz czas na Ewangelię w Radiu Plus.
1: Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do 10 panien, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie oblubieńca. 5 z nich było nierozsądnych, a 5 roztropnych. Nierozsądne wzięły lampy, ale nie wzięły ze sobą oliwy. Roztropne zaś razem z lampami zabrały również oliwę w naczyniach. Gdy się oblubieniec opóźniał, zmorzone snem wszystkie zasnęły. Lecz o północy rozległo się wołanie: oblubieniec idzie, wyjdźcie mu na spotkanie. Wtedy powstały wszystkie owe panny i opatrzyły swe lampy. A nierozsądne rzekły do roztropnych: użyczcie nam swej oliwy, bo nasze lampy gasną. Odpowiedziały roztropne: mogłoby i nam, i wam nie wystarczyć. Idźcie raczej do sprzedających i kupcie sobie. Gdy one szły kupić, nadszedł oblubieniec. Te, które były gotowe, weszły z nim na ucztę weselną i drzwi zamknięto. W końcu nadchodzą i pozostałe panny, prosząc: panie, panie, otwórz nam. Lecz on odpowiedział: zaprawdę powiadam wam, nie znam was. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny.
2: W dzisiejszej Ewangelii spotykamy się z przepiękną przypowieścią o 10 pannach. 5 z nich było roztropnych, 5 nierozsądnych. Spotkałem się z takim wytłumaczeniem tej przypowieści, czym jest ta oliwa, która pozwala świecić lampom. Mianowicie oliwą są dobre uczynki. Dlatego te 5 rozsądnych panien nie mogło ich pożyczyć tym 5 nierozsądnym pannom. Bo dobrych uczynków nie da się pożyczyć, nie da się przelać, nie da się na coś zamienić. Dobre uczynki oliwą, którą napełnia się lampy mogące oświecić mi drogę do Pana. Gromadźmy je sobie, abyśmy mogli zobaczyć Pana w pełni, w całym Jego blasku.

To poranek z Radiem Plus w piątek 28 sierpnia powoli kończy, no właściwie to już dosyć szybko kończy nam się już miesiąc sierpień, kończy nam się również tydzień, więc mamy nadzieję, że przed nami same miłe chwile weekendowe. 28 minut po 6, czas na wiadomości w Radiu Plus i kilka słów o pogodzie.

0: Radio Plus.
1: Jest w 6:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Uwaga kierowcy, na początek ważne informacje dla Was. Po wypadku zablokowany jest ruch wahadłowy. Obowiązuje na Krajowej 74, to na trasie Piotrków-Trybunalski-Kielce. W miejscowości Ćmińsk zderzyły się dwie ciężarówki, dwie osoby są ranne. Nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia. Sprowadzony z Czech do Polski Dariusz N. usłyszał m.in. zarzut zabójstwa, udziału w zbrojnej grupie przestępczej i obrotu narkotykami. Mężczyzna związany ze środowiskiem pseudokibiców na 3 miesiące trafił do aresztu. Przed sądem w Katowicach odpowiada za zabójstwo 19-letniego piłkarza GKS-u Katowice. W Czechach został zatrzymany w październiku 2025 na podstawie europejskiego nakazu aresztowania. Był ścigany w związku z inną zbrodnią, porwaniem i zabójstwem 34-letniego katowiczanina Marka K. Na koniec Włochy i czerwona strefa wokół Koloseum. Zaostrzone środki bezpieczeństwa zostały wprowadzone w związku z napadami, kradzieżami i starciami z policją. Do takich zdarzeń wywołanych przez młodzieżowe gangi regularnie dochodzi w okolicach antycznego amfiteatru. Zwłaszcza nocą stały się one bardzo niebezpieczne.

0: To rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
1: Dzień dobry, o poranku za 27 minut. 7, piątek, 28 dzień sierpnia. Za chwilę kolejne przeboje z nutą nostalgii na antenie Radia Plus. Sandra, Everlasting Love. A teraz proszę bardzo, duet Albano Romina Power, Sempre, Sempre.

Aleksandra Everlasting Love na antenie Radia Plus, przeboje z nutą nostalgii. No właśnie, żywi twórcy stoją za tymi przebojami, które pojawiają się na naszej antenie, a nie jakaś sztuczna inteligencja. Straszna afera zrobiła się w Australii. Otóż okazało się, że piosenka, jakaś tam dance'owa przeróbka Like a Prayer Madonny królowała na listach przebojów i tak dalej, w radiach wszyscy grali, wszyscy się cieszyli, wszyscy aż cmokali z zachwytu, a potem się okazało, że tak nie do końca można było znaleźć źródło tych wokali, tego całego zamieszania i ogólnie okazało się, że jak przyciśnięty artysta wydusił to z siebie, że to sztuczna inteligencja wszystko stworzyła, a on to tylko się podpisał, wysłał do producentów i kasa leciała na konto. A właśnie, sama kiedyś zrobiłam taki eksperyment, poprosiłam sztuczną inteligencję, żeby napisała mi jakąś okolicznościową piosenkę. Napisała raz, dwa, trzy, 15 minut to nie trwało, tylko tekst mi się nie podobał, jakiś taki disco-polowy, ale powiedziałam, proszę jakąś wersję bardziej rockową i proszę bardzo, za chwilę wypluła z siebie wersję rockową i nawet to się kupy trzymało, muszę powiedzieć brzydko. W każdym razie Australia powiedziała, nie, koniec, absolutnie nie będzie żadnych takich piosenek w naszych radiach, na naszych listach, playlistach, absolutnie nie. Także sztuczna inteligencja już w Australii nie poszaleje, jeżeli chodzi o muzykę. Na naszej antenie też nie poszaleje, bo u nas za chwilę John Lennon, Imagine, a także Queen, I Want It All na antenie Radia Plus za 18 minut, godzina 7.

0: Queen, I Want It All na antenie Radia Plus. Za 7 minut będzie godzina 7, już za chwilę na naszej antenie najnowsze wiadomości, punktualnie o 7 oczywiście, ale wcześniej łyk historii, 28 dzień sierpnia, jak wyglądał na przestrzeni lat, posłuchajmy już teraz.
1: Radio Plus. Wieki wieków.
2: 28 sierpnia 1926 roku marszałek Józef Piłsudski został mianowany generalnym inspektorem sił zbrojnych. Tego dnia w roku 1939 Adolf Hitler wyznaczył nowy termin ataku na Polskę na 1 września. A 28 sierpnia 430 roku po Chrystusie do wieczności odszedł jeden z największych świętych chrześcijaństwa, święty Augustyn. Na obrazach i figurach przedstawiany jest z sercem na dłoni, bo kiedyś powiedział: niespokojne serce moje, dopóki nie spocznie w Bogu. To czołowy myśliciel chrześcijaństwa, którego droga do świętości prowadziła

przez studia filozoficzne, nauczanie retoryki, sektę manichejską i nieformalny związek. Z Kartaginy przez Rzym trafił do Mediolanu i tam spotkał świętego Ambrożego. Dzięki jego świadectwu przyjął chrzest w Wigilię Paschalną roku pańskiego 387. Potem przez 3 lata, wraz z nieślubnym zresztą synem i kilkoma przyjaciółmi, mieszkał we wspólnocie monastycznej. W roku 396 święty Augustyn został biskupem Hipony i służył tam aż do śmierci. Zostawił wiele pism, kazań, słynne wyznania i regułę zakonną, do której nawiązali augustianie. Do ich grona należy obecny papież Leon XIV, który nawet w swoim herbie kardynalskim i papieskim nawiązuje do świętego Augustyna i jego pism. Fraza in illo uno unum, w nim stanowimy jedno, pochodzi z wykładu świętego Augustyna na temat psalmu 127, w którym wyjaśnia, że chociaż nas chrześcijan jest wielu, to w Chrystusie jesteśmy jedno.

0: Radio Plus.
1: Nocą opuścił prokuraturę. Nie wiadomo, czy także dziś będzie przesłuchiwany. Zarzuty dla prezesa PKOL-u w politycznych komentarzach u nas już za chwilę. Wrócimy też do tragicznego wypadku na Węgrzech. Odbyły się pierwsze sekcje zwłok ofiar. Awansowały do fazy ligowej Lech i Jagiellonia w Lidze Europy. Na zegarze 7, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. W środku nocy wywieziono go z prokuratury, nie wiadomo, czy jeszcze dziś będzie przesłuchiwany. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego usłyszał zarzuty związane z aferą Zonda Krypto. Radosław P. odpowie m.in. za płatną protekcję, czyli opisywane przez media podjęcie się załatwienia sprawy dla szefa giełdy kryptowalut za cenne prezenty. Zatrzymanie i zarzuty dla prezesa PKOL-u są szeroko komentowane przez polityków. Te komentarze zebrał Mateusz Gołębiewski.
2: Premier Donald Tusk już wcześniej zaznaczał, że serial Zonda Krypto dopiero się rozkręca. Dlatego zatrzymanie Radosława Piesiewicza wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski nazwał elementem obrzydliwej afery.
3: Mamy świadka koronnego, który mówi, komu wręczał pieniądze, na co szły te pieniądze, jak Prawo i Sprawiedliwość i jego działacze zarabiali na kryptoaktywach.
2: Nie zauważyłem, żeby moje środowisko specjalnie promowało Piesiewicza na stanowisko szefa PKOL, odpowiada Kacper Płażyński, poseł Prawa i Sprawiedliwości.
4: Państwo wiecie, jak się prezesa wybiera. Trzeba przekonać działaczy, reprezentantów różnych dyscyplin sportowych.
2: Piesiewicz jest prezesem PKOL od 2023 roku.
1: Zonda Krypto od października 2025 była sponsorem generalnym Polskiego Komitetu Olimpijskiego. W kwietniu Radosław P. informował, że jeśli do PKL-u nie wpłynie kolejna transza środków z firmy, zerwie umowę. I z końcem tamtego miesiąca podjęto decyzję o wygaszeniu i demontażu neonu sponsora z siedziby komitetu w Warszawie. Zakończyły się sekcje zwłok 6 ofiar katastrofy na Węgrzech. Dziś ciała zostaną wydane rodzinom. Także dziś kolejne sekcje pozostałych 6 osób, które zginęły w tragicznym wypadku z udziałem pielgrzymów.
5: W sekcjach uczestniczyli prokuratorzy z prokuratury okręgowej w Krośnie oraz funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie. Prokurator nadzorujący śledztwo jest oczywiście w stałym kontakcie z rodzinami ofiar tej katastrofy i na bieżąco udziela im informacji i wsparcia.
1: Powiedziała nam Marta Kolendowska-Matejczuk z prokuratury w Krośnie. Przypomnijmy, do wypadku doszło w nocy z 15 na 16 sierpnia. Zginęło 12 osób, a kilkadziesiąt zostało rannych. W szpitalach na Węgrzech wciąż pozostają 3 osoby, których stan zdrowia nie pozwalał na transport do Polski. Całą noc walczyli z ogniem. Wielkopolscy strażacy dogaszają ogromny pożar hali produkcyjnej w miejscowości Bielsko w gminie Międzychód. Płonęło około 3000 metrów kwadratowych. W kulminacyjnym momencie na miejscu pracowało 20 zastępów. Na szczęście nie ma poszkodowanych. Przyczyny pożaru nie są jeszcze znane.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Lech i Jagiellonia w Lidze Europy. Polskie kluby dopełniły formalności w rewanżowych meczach 4. rundy eliminacji i awansowały do fazy ligowej. Lech 2-2 zremisował z FC Thun i dwumecz wygrał 9-2, a Jagiellonia po wygranej 4-0 tydzień temu, tym razem na wyjeździe 2-1 pokonała Iberię Tbilisi.
6: Nie ma co ukrywać, że mamy w dwumeczu 2 zwycięstwa, bilans bramek 6-1 i nawet jak ten dwumecz miał swoje momenty, kiedy przeciwnik przejmował inicjatywę, no to trudno się nie zgodzić, że to jest w pełni zasłużony awans, z którego się na pewno bardzo cieszymy, bo to jest bardzo duża historyczna chwila.
1: Mówił trener Jagi Adrian Siemieniec. Dziś w Monako losowanie fazy ligowej Ligi Europy, po którym polskie zespoły poznają swoich rywali. Awansu, ale w Lidze Konferencji nie udało się wywalczyć pozostałym naszym drużynom. Raków 2-3 przegrał z Hajdukiem Split, a Górnik 1-4 z AS Monako. To sprawdźmy teraz, co czeka nas dziś w pogodzie.

0: To rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
1: To rano wstaje, ten już wie, że to dzisiaj piątek, 28 dzień sierpnia. Kasia Kozimor, witam. Zapraszam do 9 na spotkanie z przebojami z nutą nostalgii. Teraz Abba Voulez-Vous.

Poranny program Radia Plus, to rano wstaje, 14 minut po godzinie 7. Lecimy dalej. Ciekawa jestem, co przyniesie nam dzisiejszy dzień. No, na część tych przyjemności, które nas czekają pewnie w ciągu dnia, musimy sami najpierw zapracować. Będziemy wam towarzyszyć za chwilę Pet Shop Boys Go West, a potem Edith Piaf i Milord.

Edith Piaf, Milord na antenie Radia Plus. No właśnie, za chwilę powiem o pewnych atrakcjach, 25 najbardziej inspirujących wnętrzach na świecie i tam Wersal został wyprzedzony przez jedną z polskich atrakcji, ale o szczegółach opowiemy za kilka chwil na antenie Radia Plus. 27,5 minuty po siódmej, za chwilę u nas wiadomości w skrócie i kilka słów o pogodzie. Kopuła ciepła rozlewa się nad Europą. Czy dotrze do Polski to ciepło, czy też jakieś deszczowe chwile, o tym opowiemy już za chwilę na antenie Radia Plus. Warto trzymać rękę na plusie i pulsie, także bądźcie z nami koniecznie. Za chwilę najnowsze wiadomości w skrócie w Radiu Plus.

0: Radio Plus.
1: Jest w 7:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Do 472 wzrosła liczba ofiar katastrofalnej powodzi w Nepalu i Tybecie. Po obu stronach granicy ewakuowano ponad 2,5 tysiąca osób, blisko 1,5 tysiąca uznano za zaginione. Nadal nieznany jest los kilkuset obcokrajowców. Tymczasem chińskie władze alarmują o bardzo wysokim ryzyku przerwania tamy na Jeziorze Zaporowym i wystąpienia kolejnej fali. W strefie katastrofy pracuje teraz około 700 strażaków wspieranych przez drony i psy tropiące. Kierowcy utrudnienia po wypadku na S8 w Łódzkiem, doszło do niego na wysokości Złoczewa. Zderzyły się tam dwie osobówki. Ranna została jedna osoba. Jeden pas jezdni w stronę Wrocławia jest w tej chwili zablokowany. To ma być sprawdzenie gotowości sprostania zwiększającemu się zagrożeniu ze strony Korei Północnej. 9 września ruszają wspólne manewry sił zbrojnych Korei Południowej, Japonii i Stanów Zjednoczonych. Potrwają do 11 i będą miały charakter obronny. Mają być przeprowadzone na wodach międzynarodowych. Zostaną jednak ograniczone ze strony USA, bo jak stwierdził Donald Trump, Seul wysyła niewłaściwy sygnał Korei Północnej.

0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
1: Dzień dobry, poranku za 27 minus 8, za chwilę na naszej antenie Rockset i Joyride, teraz kombi słodkiego, miłego życia. I takie życzenia o poranku, to ja rozumiem.

Joyride Roxette na antenie Radia Plus. Wcześniej kombi słodkiego, miłego życia. Jest tyle gór do zdobycia i tyle miejsc do odkrycia i powstało właśnie taki ranking 25 najbardziej inspirujących wnętrz na świecie. Pierwsze miejsce na liście zajęła Biblioteka Opactwa Świętego Galla w St. Gallen w Szwajcarii. Na drugim miejscu jest Pałac Amba Villas w Mysore w Indiach, a na trzecim budynek parlamentu w Budapeszcie na Węgrzech. No i jest kopalnia soli w Wieliczce. Miejsce 18, ale to też jest dobry znak, bo polska atrakcja wyprzedziła m.in. katedrę Świętego Patryka w Nowym Jorku, w Stanach Zjednoczonych, m.in. meczet i medresę Allegro ibn Yusufa w Maroku, m.in. też Wersal we Francji, także nie jest źle. Czyli znowu można powiedzieć, cudze chwalicie, swojego nie znacie. Chociaż, no nie, no w kopalni Wieliczce to chyba był każdy. A jak nie, jest szansa to naprawić. Za 18 minut 8 za chwilę na antenie Radia Plus Phil Collins Two Hearts będzie Halina Frąckowiak i Mały Elf.

0: Mały Elf i Halina Frąckowiak w Radiu Plus.
1: Pytanie przed śniadaniem.
0: A my kontynuujemy naszą zabawę do końca tego tygodnia, czyli dziś dzień ostatni, lato z nutą nostalgii, nasza zabawa w przesyłanie sobie pocztówek. Wracamy do czasów, kiedy pocztówki były w obiegu, kiedy się je wysyłało, teraz coraz rzadziej. No i czekamy na wasze zdjęcia z wakacji, takie pocztówkowe, piękne widoczki. O proszę, Marek Sierocki jest. Marek. Marka nam wysłał Michał. No, nie tylko Marek, tam jest również Michał, jego partnerka, jest Thomas Anders, przed koncertem zdaje się jakieś zdjęcie zrobione. No, ładna historia. Czekamy na wasze zgłoszenia. Latoradioplus.pl. O, i plaża jest tu, proszę bardzo. O, jakieś panie na różo. Przepraszam, to chyba jakiś zlot trabantów był. Nie, to jest syrenka. Syrenka taka na kołach, ale nie tylko na... A, fajnie jest, opowiemy o tym za kilka chwil na antenie Radia Plus. Dziękuję za te zdjęcia, liczę na kolejne, a rozstrzygnięcie naszej zabawy porannej, bo to pierwsza odsłona dzisiaj, tuż po godzinie 8:06, a teraz Vaya con Dios, na na na.

Radio Plus, przeboje z nutą nostalgii. Za minutę będzie godzina ósma. Czas nas goni, ale nie jesteśmy jeszcze zasapani, bo świeżo z łóżka, każdy z mnóstwem energii, więc lecimy w stronę słońca dzisiejszego dnia. O wiadomościach za chwilę na antenie Radio Plus i prognoza pogody posłuchajmy wspólnie.

0: zarzuty, czy straci stanowisko prezesa PKO lub powiemy, jaka przyszłość może czekać Radosława P. Trzy osoby zatrzymane w związku z aferą dotyczącą pomocy dla powodzian. O szczegółach za chwilę. Kierunek Korea Południowa. Polka wśród wolontariuszy długoterminowych Światowych Dni Młodzieży. Minęła ósma, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Prezes PKO-lu z zarzutami i pytanie, co dalej z Polskim Komitetem Olimpijskim. Radosław P. odpowie m.in. za płatną protekcję w śledztwie dotyczącym giełdy Zonda Krypto. Mimo to nie traci automatycznie stanowiska. O tym, czy na nim pozostanie, decydują władze komitetu zgodnie ze statutem organizacji. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
1: Odwołanie prezesa PKO nie następuje decyzją prokuratury ani ministra sportu, choć Jakub Rutnicki wzywa zarząd Komitetu Olimpijskiego do odwołania prezesa.
2: Mam taką nadzieję, że zarząd bardzo szybko się zbierze.
1: Taką decyzję musi podjąć zarząd. Od niej można odwołać się do walnego zgromadzenia delegatów PKO, które jest najwyższą władzą komitetu.
3: Nie ma żadnej wątpliwości, że statut daje możliwość odwołania. My nie mamy takiej wątpliwości.
1: Mówi wiceprezes PKO Adam Konopka. Mimo złożenia pod koniec maja wniosku o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia PKO w sprawie odwołania prezesa, ten nie zwołał go w wymaganym statutem terminie 30 dni.
0: A mówił o tym Mateusz Gołębiewski. Dziękujemy. Są areszty po aferze z pieniędzmi dla powodzian. Trzy osoby trafiły za kraty. Nie ujawniono ich danych. Wiadomo, że w sumie CBA zatrzymało na Dolnym Śląsku sześcioro podejrzanych. To była skoordynowana akcja przeprowadzona w tym samym czasie.
4: Klasyka działania w takich wypadkach, żeby wszystkie zatrzymane osoby zatrzymać w tym samym czasie, żeby nie mogły się ze sobą kontaktować, porozumiewać i cokolwiek ustalać.
0: Informuje rzecznik ministra koordynatora spec-służb Jacek Dobrzyński. Zatrzymani to przedstawiciele trzech firm oraz były wysoki rangą urzędnik Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Usłyszeli zarzuty oszustwa i posługiwania się fałszywymi oświadczeniami w celu uzyskania pożyczek. Przypomnijmy, 4,5 miliona złotych trafiło do trzech podmiotów z jednej okolicy, choć nie ucierpiały one w powodzi. Są według medialnych doniesień powiązane z odwołaną wiceprezes Karkonoskiej Agencji. Radość ze zwycięstwa w cieniu wypadku. Kibic Jagiellonii trafił do szpitala po tym, jak spadł z wysokości kilku metrów na stadionie w stolicy Gruzji Tbilisi. Do wypadku doszło podczas świętowania awansu przez fanów białostockiego klubu.
5: Wszyscy bardzo mocno trzymamy kciuki za naszego kibica, że tam będzie wszystko w porządku i wróci cały i zdrowy do domu. Ta nasza radość była dzisiaj bardzo, bardzo stłumiona, taka wewnętrzna, bo wszyscy byliśmy przyjęci tym, co się wydarzyło. Wierzymy po prostu, że będzie wszystko dobrze.
0: Podkreślał trener Jagi Adrian Siemieniec. Zarówno Jagiellonia, jak i Lech Poznań dopełniły formalności w rewanżowych meczach czwartej rundy eliminacji i awansowały do Ligi Europy. Takiego szczęścia nie miały inne polskie drużyny. Awansu, ale w Lidze Konferencji nie wywalczyli Raków Częstochowa i Górnik Zabrze.
6: Wiadomości Radia Plus.
0: Polka wśród wolontariuszy przyszłorocznych Światowych Dni Młodzieży w Korei Południowej. Pracę rozpocznie od października. 23-letnia Anna Szałek z Warszawy ukończyła biotechnologię medyczną na jednej z duńskich uczelni i biegle mówi w kilku językach. Fascynuje ją koreańska kultura. Jak mówi, ten wyjazd to dla niej spełnienie marzeń.
7: Obaw mam dużo, to na pewno. Teraz jest cały ten stres z organizacją, jak tam dolecieć, żeby wizę załatwić. Siedzę po prostu, nie mogę się doczekać, aż w końcu dostanę ten numer, żeby móc tam dalej pójść załatwiać. Też obawy są oczywiście, czy się odnajdę, czy taka praca będzie dla mnie, to będzie dla mnie trochę nowość, no ale jestem gotowa poświęcić się do tego przedsięwzięcia.
0: To wolontariat długoterminowy. 23-latka będzie pomagać uczestnikom na miejscu przez rok. A my sprawdźmy teraz, co czeka nas dziś w pogodzie.

0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
1: Ach, jak pięknie i cudownie rano wstać z zapasem energii, witać nowy dzień, to już piątek, 28 sierpnia. Kasia Kozimor, witam, do 9 zapraszam. 6 minut po 8, za chwilę Michael Jackson u nas, a teraz Status Quo.

0: Pytanie przed śniadaniem.
1: Nie, nie, żaden thriller, to po prostu wielka radość. Dzień dobry, Beato, witam cię serdecznie.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: No patrzę na to zdjęcie od was i po prostu no rechoczę jak żaba, no co ja na to poradzę. Jest syrenka, 105, tak?
2: Tak,
1: wszystko się zgadza?
2: Tak, rocznik 79.
1: O, proszę. Jest Beatka i jest obok kto?
2: Obok mąż Maciej. Maciej. Mhm.
1: Dobra, a gdzie wy jesteście?
2: Jesteśmy z Tewic, jesteśmy faną starej, grupą fanów starych samochodów. I bardzo nas to bawi. Jeździmy na zloty, zapraszamy na zlot, także jesteśmy tacy jedyni w swoim rodzaju.
1: No właśnie widzę, że jesteście jedyni w swoim rodzaju. A te peruki to skąd macie?
2: No...
1: Bo już okresy nie pytam.
2: No tak, no mamy, no po prostu kupujemy, dzieci nam kupują i mówią, to jest to, mamo, będzie dobrze.
1: Lata 80. w pełnej krasie i w pełnym kolorze. Tak. No dobra, ten, samochód jeździ, rozumiem, tak?
2: Tak, jeździ,
1: dobra.
2: Jeździ.
1: A to coś
2: ma się dobrze.
1: Na masce gra?
2: Gra,
1: stary
2: gra,
1: kaseciak.
2: Oczywiście, tak,
1: nawet chyba
2: gra.
1: A la wieża, nie?
2: Tak, to jest stary Kondor, on gra, tylko potrzebujemy prądu, a na takich imprezach, jak wiadomo,
1: właśnie, no, prądu nie ma.
2: Nie ma prądu, ale są kasety, także gra, na pewno gra.
1: Rewelacja. No dobra.
2: I dajemy dużo radości.
1: No, sami jesteście kwintesencją radości, jak na was patrzę, to już wiem, że dzisiaj będę miała super dzień. Dobra, kiedy najbliższy zlot?
2: Ja również. Najbliższy zlot z naszym udziałem, na który serdecznie zapraszamy, już 6 września o godzinie 9 w Lęborku.
1: Super. Czy trzeba przyjechać starym samochodem, czy można nowym i popatrzeć na stare?
2: Można i tak, i tak. Każdy znajdzie coś dla siebie.
1: Dobra, żebyście, drodzy słuchacze, wiedzieli, w tym Lęborku, dobrze mówię, o godzinie 9 rano.
2: Tak, o 9.
1: Jakbyście chcieli Beatki poszukać z mężem, różowe dresy, zielone wstawki fioletowe, Beatka będzie miała różową perukę. Możemy się tak umówić?
2: No, jeśli to sprawi ludziom radość, to jak najbardziej.
1: Także
2: to jak najbardziej.
1: Lećcie.
2: Tylko jeszcze przekonam męża.
1: No dobra, trudno, może być bez peruki, ale te dresy koniecznie musicie założyć.
2: Dresy robią robotę.
1: Robią. Gorąco was pozdrawiam. Dziękuję za to przemiłe spotkanie.
2: Dziękuję. Również dziękuję i zapraszam ze swojej strony
1: tak
2: do Lęborka.
1: I ze
2: dziękuję pięknie.
1: Wysyłamy specjalnie do was. Do usłyszenia.

0: Radio Plus.
1: Jest 8:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Nawet do południa mogą potrwać utrudnienia w ruchu na drodze krajowej nr 74 w Ćmińsku. Przypomnijmy, nad ranem zderzyły się tam dwie ciężarówki, obaj kierowcy trafili do szpitala. Jeden z nich, 64-letni mężczyzna, walczy o życie.
2: Trwają ustalenia dokładnych okoliczności zdarzenia oraz tożsamości kierującego pojazdem marki DAF. W miejscu wypadku ruch odbywa się wahadłowo. Apelujemy o zachowanie ostrożności oraz stosowanie się do poleceń służb pracujących na miejscu zdarzenia.
1: Mówił Jacek Borek z kieleckiej policji. Katowicki sąd rozpatrzy dziś wniosek prokuratury o umorzenie postępowania wobec Mieszka R. Mężczyzna jest podejrzany o brutalne zabójstwo na Uniwersytecie Warszawskim w 2025. Biegli ocenili, że mężczyzna był niepoczytalny. W kwietniu taki wniosek złożyli warszawscy prokuratorzy. Domagali się w nim umorzenia i umieszczenia 22-latka w zakładzie psychiatrycznym. Do tragedii doszło w maju 2025. Student prawa zaatakował siekierą 53-letnią portierkę uczelni. Zadał kobiecie wiele ciosów, zmarła na miejscu. Ranny został też ochroniarz, który próbował jej pomóc. W ciężkim stanie trafił do szpitala. Mieszko R. usłyszał zarzuty zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem, znieważenia zwłok i usiłowania zabójstwa. Dogaszanie trwa. To w miejscowości Bielsko w Wielkopolsce. Płonęła tam hala produkcyjna, w której wytwarzano elementy sanitarne. Ogień wybuchł wczoraj po południu. Nikomu nic się nie stało. Sytuacja została opanowana w nocy. Na miejscu nadal jednak pracują strażacy. Trwa, jak mówiliśmy, dogaszanie, a także prowadzone są prace rozbiórkowe.

0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
1: Dzień dobry, o poranku jeszcze raz. Witam wszystkich wyspanych. Za 25 minut 9, a kto się wyspał, ten przespał dzisiejsze zaćmienie księżyca nad ranem. Za chwilę na naszej antenie Joda Sen, a teraz Belinda, Carla i La Luna. To tak a propos tego księżyca. Kasia Kozimor, witam. Do 9 zapraszam.

że Rosjan pięknie nam zaśpiewał w Radio Plus. Za 18 minut będzie godzina 9. Niektórzy się zastanawiają, ile tej wody w końcu dziennie trzeba pić. No to naukowcy z Amerykańskiej Akademii Nauk, Inżynierii i Medycyny rekomendują 2,7 litra płynów dziennie dla kobiet i 3,7 litra dla mężczyzn. Czyli dla pań prawie 3 litry dziennie, dla panów prawie 4. W to się wlicza oczywiście zupa i to wszystko inne, co pijemy, wszystkie inne płyny też się w to wliczają. No i naukowcy mówią, ale hola hola, nie tak, że rano 2 litry, wieczorem 2 litry. Nie, nie, nie, bo wtedy może dojść do groźnych zjawisk. Trzeba sobie po prostu w ciągu dnia popijać, błykać, jak to mówią. Nosić przy sobie butelkę wielorazową, dodawać do wody plasterek cytryny, ogórka lub liście mięty dla smaku, żeby tam coś poczuć. Do tego, jeśli ktoś lubi gazowaną, to bierze gazowaną. Jeśli ktoś nie lubi gazowanej, niech pije normalną. No i przed posiłkami, po wysiłku fizycznym, jak jest gorąco, to jeszcze więcej tej wody. Jak często używamy, znaczy ćwiczymy, no to jeszcze więcej tej wody i tak dalej, i tak dalej. Po prostu człowiek z wody się składa i tyle, no. Co tu więcej mówić? Ale od czasu do czasu warto też coś przekąsić. Electric Light Orchestra za chwilę, Rock and Roll is King. Na antenie Radia Plus pojawi się też Celine Dion, I'm Alive.

Celine Dion w Radio Plus pięknie nam zaśpiewała, ale pięknych piosenek nie brakuje na naszej antenie w przeboju z nutą nostalgii w dalszym ciągu. Za 6 minut 9, punktualnie o 9, najnowsze wiadomości po 9, kolejne przeboje z nutą nostalgii, nasza akcja Lato z nutą nostalgii, która już się kończy w tym tygodniu, ale spokojnie, mamy już nowe pomysły na nowy tydzień już wrześniowy. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie, za chwilę Agnieszka Morawska w Radio Plus. Do usłyszenia.

0: Radio Plus.
1: Czy prezydent zawetuje nowe prawo energetyczne? Kancelaria Głowy Państwa mówi o szkodliwym lobbingu. Tymczasem rząd dopina projekt budżetu na przyszły rok. O szczegółach powiemy za chwilę. Nie żyje król Harold V. Od ponad 3 dekad nosił norweską koronę. Na zegarze 9:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Jedno zdanie i potencjalnie setki milionów złotych w grze. Chodzi o zapis, który pod koniec lipca trafił do nowelizacji prawa energetycznego. Jego sens jest prosty. Część tak zwanych umów widmo o przyłączenie do sieci ma zostać uznana za niewygasłą. A to może mieć ogromne znaczenie dla przedsiębiorców chcących realnie inwestować na rynku energii. Szczegóły zna Mateusz Chłystun. Powiedz, dlaczego ta poprawka ma tak duże znaczenie?
2: No bo dziś samo miejsce w kolejce do sieci jest niezwykle cenne. Można mieć działkę, inwestora i gotowy projekt, ale bez możliwości przyłączenia elektrownia albo magazyn energii i tak nie powstaną. Ten problem od dawna znało państwo i dlatego wiosną wprowadziło nowe przepisy. Miały one oczyścić system z tak zwanych projektów zombie. Takich, które zajmowały miejsce w sieci, ale nie były realizowane. Inwestor musiał pokazać, że naprawdę buduje. W przeciwnym razie mógł stracić umowę na przyłącze. I wtedy pojawiła się nowelizacja, do której na etapie prac w komisji dopisano dodatkowy artykuł. Może on pozwolić określonej grupie inwestorów zachować te umowy, które wcześniej mogły wygasnąć, czyli de facto cofa najważniejsze założenia tej reformy.
1: Te przepisy są już na biurku prezydenta. Kancelaria mówi o szkodliwym lobbingu. Jeszcze dziś Karol Nawrocki ma podjąć decyzję w tej sprawie. Rząd dopina projekt budżetu na przyszły rok. Właśnie rusza posiedzenie Rady Ministrów o finansowym planie na 2027. Wśród priorytetów ochrona zdrowia, inwestycje w energetykę i obronność.
3: 5% budżetu na obronność to jest tak średnio 2 razy więcej niż inni członkowie NATO. Nie dlatego, że chcemy, tylko dlatego, że musimy.
1: Zaznacza premier Donald Tusk. Więcej ma pójść również na ochronę zdrowia, w planie nawet o 17 miliardów rocznie, a do tego jeszcze większe pieniądze na transformację energetyczną.
3: To jeszcze nie dziś będziemy beneficjentami tych inwestycji, ale dzięki nim będziemy mieli energię w przyszłości, ona będzie tańsza niż w tej chwili.
1: Ostateczny projekt budżetu rząd powinien przyjąć i przesłać do Sejmu najpóźniej do końca września. Z Warszawy do Krakowa pojedziemy szybciej. W niedzielę wchodzi w życie nowy rozkład jazdy pociągów. Ważna zmiana nastąpi na linii Warszawa-Kraków, na której skróci się czas przejazdu.
4: Tak, ze względu na zakończenie prac na odcinku od tunelu przez Miechów do Krakowa, ruch będzie prowadzony po obu torach. Skończą się objazdy przez Dąbrowę Górniczą. W związku z tym większość, czy prawie wszystkie pociągi będą kierowane już trasą normalną.
5: Ten czas przejazdu zmniejszy się o ile?
4: Czas przejazdu w porównaniu z objazdami przez Dąbrowę Górniczą skróci się około 30 minut.
1: Z Piotrem Wyborskim, prezesem Polskich Linii Kolejowych, rozmawiał Rafał Różycki. W ramach jesiennej korekty rozkładu jazdy pociągi wrócą na zmodernizowaną trasę między Pszczyną a Żorami na Śląsku. Z kolei Włódzkiem krótsze będą przejazdy między Skierniewicami a Łowiczem. W wiadomościach: Norwegia, nie żyje król Harald V. Monarcha od dłuższego czasu chorował. Już wczoraj rodzina królewska zebrała się w szpitalu w Oslo. Norweski premier odwołał wizytę w Niemczech, a przewodniczący parlamentu i biskupi przerwali zagraniczne podróże i wrócili do kraju. Król miał 89 lat.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Bociany już w drodze do ciepłych krajów. Słynny krutek, który co roku wraca do gniazda w Krutyni, opuścił gniazdo 16 sierpnia. Mazurski ptasi celebryta ma już za sobą blisko 2000 kilometrów.
6: W tej chwili krutek znajduje się w Turcji, dokładnie w europejskiej części Turcji. Przekroczył już cieśninę Bosfor.
1: Zdradza Krzysztof Witbrot z Mazurskiego Parku Krajobrazowego. Tego lata bocian odchował w Polsce aż 4 młodych.
0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
7: 9:04, Agnieszka Morawska. Dzień dobry, Madonna na początek, a w kolejce Saragossa, Band Perfect i Gypsy Kings.

Gypsy Kings w Radio Plus Lato z nutą nostalgii. 19 minut po 9 na zegarze, 28 dzień sierpnia w kalendarzu. Zaćmienie księżyca dziś o poranku było. Czy ktoś wstał o tej 4:30, żeby ten księżyc obserwować? Proszę dać znać, proszę opisać to zjawisko. 691-141-141, SMS-owy numer dla Was, gdybyście mieli ochotę się pochwalić tym, co udało Wam się zaobserwować. A piątek dzisiaj, więc to jest jeden z Waszych ulubionych dni tygodnia. Myślę, że to ten piątek jest wyjątkowy także dla tych, którzy od wtorku rozpoczynają szkołę, ale warto się cieszyć tym, co jeszcze mamy i doceniać każdą minutę. Tym bardziej, że dzisiaj zapowiada się bardzo upalny dzień, jak na koniec sierpnia.

UK i Kim Wilde w Radiu Plus Lato z nutą nostalgii na zegarze 28 minut do 10. Byli tacy, którzy wstali dziś o świcie po to, żeby zobaczyć zaćmienie księżyca. Opisujecie to jako niesamowite zjawisko, ale są też tacy, którzy wśród was, którzy twierdzą, że się nie opłacało, bo to taka chwila była i właściwie nie wiadomo do końca, czy to było zaćmienie księżyca, czy chmura zaszła na księżyc. No ale mimo wszystko gratuluję tym, którym się udało. Zdjęcia też niektóre całkiem spektakularne, więc warto też obejrzeć te profesjonalne również, żeby zobaczyć, co straciliśmy i być może czekać na kolejne zaćmienie. A kończą się wakacje, więc kończy się też nasza zabawa, pocztówka z wakacji. radioplus.pl, tam jest specjalny formularz. Proszę wysłać do nas zdjęcie, wasze ulubione zdjęcie z wakacji, z pozdrowieniami. Proszę, jeśli jesteście na wakacjach, to oddajcie te emocje, które są teraz w was, a jeśli te wakacje już minęły, to też możecie do nas napisać pozdrowienia takie z cofnięciem się w czasie odrobinę przywołania tych emocji, które wam towarzyszyły, gdy na wakacjach byliście, na urlopie. radioplus.pl, tam szukajcie szczegółów, a ja tylko dodam, że my swoją pocztówkę także wam odeślemy, do tego dołożymy jeszcze trochę wakacyjnych gadżetów Radia Plus. Paul Young i Every Time You Go Away, teraz w Radiu Plus.

Elektryczne gitary i koniec w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgii, a to nieprawda, że nie ma już nic, bo jeden koniec może być początkiem czegoś zupełnie nowego, wspaniałej przygody. Na przykład kończą się wakacje, ale możemy wyruszyć na Sycylię w ramach wolontariatu do miejscowości Musomeli, która szuka 6 wolontariuszy, także wśród Polaków. Do zadań czwórki będzie należało zbieranie historii, wysłuchiwanie historii starszych mieszkańców wyspy, organizowanie cotygodniowych warsztatów i takich wieczorów tematycznych, spisywanie tego, co starsi mieszkańcy wyspy mają do powiedzenia, żeby tworzyć taką wspólnotę, a 2 pozostałe osoby będą zaangażowane w działalność sportową, chodzi dokładnie o żeńską drużynę futsalu. Trzeba im będzie pomagać w trakcie treningów, ale także prowadzić media społecznościowe. Brzmi to wspaniale. Organizacja, która organizuje właśnie te warsztaty, ten wolontariat, bierze na siebie mieszkanie, do tego wyżywienie i ubezpieczenie zdrowotne. Do tego jeszcze dochodzi dniówka, 11 euro dziennie, czyli 6 euro kieszonkowego i 5 na wyżywienie. Dodatkowo zwrot za bilety lotnicze 309 euro, 417 euro za bilet na pociąg lub autobus. Tak to wygląda. Brzmi to jak wspaniała przygoda. Zastanawiam się tylko, czy te nonny chciałyby się podzielić przepisami, których strzegą od pokoleń. No i jest też jeden haczyk. To jest taka oferta dla tych, którzy mają od 18 do 30 lat.

0: Radio Plus.
1: Pakowaliście się w brudny interes, mówi premier o zonda krypto. Wypadek na Pomorzu, S6 zablokowana. Norwegia w żałobie, zmarł król Harald V. Minęła 10:00, Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Zaczynamy od wypadku, trasa kaszubska zablokowana na S6. Z Trójmiasta do Słupska osobówka uderzyła w samochód patrolu służby drogowej. Jedna osoba jest ranna, trzeba zjechać już na wysokości Koleczkowa. Utrudnienia potrwają przez kilka godzin. Polityczne echa afery zonda krypto i zarzutów dla prezesa PKO-lu. Premier chce ponownego głosowania nad wetem prezydenta do ustawy o kryptowalutach. Szef rządu zwróci się do marszałka Sejmu w tej sprawie.
2: To jest chyba ten moment, kiedy już nikt nie będzie miał czelności powiedzieć, że nie ma sprawy albo że mamy dużo czasu.
1: Donald Tusk dodaje, że Polska potrzebuje regulacji rynku kryptowalut, by uniknąć takich sytuacji jak w przypadku zonda krypto. Szef rządu twierdzi, że jak to ujął, brudny interes zonda krypto był bardzo mocno powiązany ze środowiskiem PiS.
2: To jest ważne też dla przyszłych zdarzeń w Polsce. Musimy mieć ustawę, która reguluje ten rynek. Dziś już nikt nie może mieć wątpliwości. Narobiliście bardzo dużo zła. Wpakowaliście się w bardzo brudny interes. Mówię tutaj o tych wszystkich, którzy korzystali z tych pieniędzy.
1: Giełda zonda krypto przestała wypłacać środki swoim klientom w kwietniu. Wczoraj sąd w Estonii formalnie potwierdził upadek giełdy. Prezydent dobrze reprezentuje Polskę na świecie, tak uważa większość Polaków. Według sondażu Instytutu Badań Polster dla Superekspresu 56% z nas dobrze ocenia pracę Karola Nawrockiego na arenie międzynarodowej. Przeciwnego zdania jest 44% Polaków.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Norwegia w żałobie, zmarł król Harald V. 89-letni monarcha od połowy sierpnia był w szpitalu w Oslo. Przed Pałacem Królewskim zbierają się mieszkańcy stolicy, by oddać hołd władcy. Król był bardzo ważną postacią, często pokazywał publiczne wsparcie, szczególnie nam, młodym. Był nazywany nawet narodowym dziadkiem, sprawiał, że wszyscy czuliśmy się bezpiecznie. Był dla nas symbolem bezpieczeństwa i był w tym świetny. Harald V rządził 35 lat, był pierwszym królem Norwegii, który urodził się w kraju od 5 wieków.
0: Radio Plus. Lato. Z nutą nostalgii.
3: 3:50, Agnieszka Morawska. Dzień dobry, Bryan Adams na początek tej godziny, a w kolejce Sea Catch i Happy End.

Drive i Cars w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgia. Nigdy nie jest za późno na to, żeby zaplanować weekend, choć ten już powoli się rozpoczyna. 20 minut po 10 na zegarze i piątek w kalendarzu. Gdy patrzę na wasze pocztówki z wakacji, to myślę sobie, że wcale nie trzeba wielkich kombinacji, żeby ruszyć się z domu. Wystarczy czasami po prostu pojechać, pójść, przespacerować się, przebiec za miedzę i już krajobraz się zmienia i już coś innego się pojawia przed oczami i jest okazja do tego, żeby po prostu ruszyć się z domu. I być może właśnie to jest pomysł na to, żeby spędzić ostatni weekend wakacji w ten sposób, żeby wyjść z domu i zobaczyć, co jest wokół nas, być może inną drogą niż zwykle. Radioplus.pl, tam czekamy na wasze pocztówki z wakacji. Przypominam, że jeszcze tylko dziś możecie taką pocztówkę do nas wysłać, a my swoją się odwdzięczamy. Dodajcie takie pozdrowienia wakacyjne. Już chyba nie trzeba pisać: kochane pieniążki, przyślijcie rodzice, bo nie zdążą, bo wy zdążycie wrócić do domu, ale myślę, że takie ciepłe pozdrowienia wakacyjne z waszymi odczuciami i emocjami dotyczące miejsca, w którym byliście, jak najbardziej będą przydatne. Radioplus.pl, tam szukajcie szczegółów.

Dźwięk płynący z każdej przestrzeni. Na próżno czegoś takiego szukać dziś. Toto i Afryka w Radiu Plus Lato z nutą nostalgii. Żeby jednak nie wychodzić na taką zrzędę, która myśli o tym, że kiedyś to były czasy, a teraz takich czasów nie ma, to zaglądam do kalendarza na dziś. 28 dzień sierpnia. W świętach nietypowych Światowy Dzień Publicznego Czytania Komiksów. No i żeby tutaj też znowu nie cofać się do tych wszystkich tytusów, Romków i Atomków, to warto może sięgnąć po te współczesne komiksy i ich odłamy. Na przykład powieści graficzne, rok 1984, zreinterpretowany na nowo w takiej powieści graficznej, zupełnie nie inaczej też wygląda. I nie tylko zresztą, bo klasyki właśnie w takiej wersji odkrywamy na nowo i to jest dobry pomysł, żeby sięgnąć po tego typu powieści graficzne właśnie. A przy okazji, jeżeli sobie tak czytamy publicznie komiksy, to być może gdzieś tam na ławce przysiądzie się do nas ktoś, kto też jest fanem komiksów i jest to okazja do tego, żeby poznać nowych ludzi, z którymi mamy coś wspólnego. Jest to jakiś pomysł na współczesną samotność. Na zegarze teraz 24 minuty do 11. Shakin' Stevens, Cry Just a Little Bit, teraz w Radiu Plus.

0: Radio Plus.
1: Dziś prokuratura ma ponownie przesłuchiwać szefa PKOL-u w sprawie zonda krypto. Kancelaria prezydenta krytykuje poprawkę do nowelizacji prawa energetycznego. Strażacy szkolą się w goglach do wirtualnej rzeczywistości. Minęła 11. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Sprawa jest śmiertelnie poważna, mówi premier o aferze zonda krypto. Ten bardzo ponury serial będzie wyjaśniony i dowiemy się jeszcze niestety wielu przykrych rzeczy, dodawał Donald Tusk przed posiedzeniem rządu.
2: To już nie jest jakaś zwykła łapówka, jakiś jeden polityk przekupiony, tylko wygląda to na system dobrze zorganizowany, w którym pojawiają się te nazwiska, które już znamy z innych złych sytuacji.
1: Premier zapowiedział też, że zwróci się do marszałka Sejmu o ponowne głosowanie weta prezydenta do ustawy o rynku kryptoaktywów. Dziś prokuratura ma ponownie przesłuchiwać Radosława P. w sprawie afery zonda krypto. Wczoraj prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego został zatrzymany i usłyszał zarzuty płatnej protekcji oraz zaspokajania grupy wierzycieli z pokrzywdzeniem innych. Chodzi o to, że Radosław P. miał wypłacić swoje środki z bankrutującej giełdy, gdy inni nie mogli tego zrobić i stracili pieniądze. Grozi mu do 8 lat więzienia.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Kancelaria prezydenta krytykuje poprawkę do nowelizacji prawa energetycznego. Przepisy miały ułatwiać życie, ale zdaniem ekspertów z branży mogą kosztować państwo miliony. Mateusz Chłystun.
3: Nowy artykuł w ustawie dotyczy umów o przyłączenie do sieci energetycznej. Takich, które widnieją tylko na papierze, bo w rzeczywistości nie są realizowane i blokują potencjalne inwestycje. Nowe przepisy miały sprawić, że w takim przypadku umowa mogła zgodnie z prawem wygasnąć. Wprowadzona poprawka cofa de facto jednak ten zapis, czyli unieważnia założenie całej ustawy. Pałac Prezydencki, który analizował przyjęte przepisy, mówi wręcz o szkodliwym lobbingu, który wymusił na członkach Sejmowej Komisji do Spraw Deregulacji umieszczenie dodatkowego artykułu w ustawie. Prezydent ma więc dziś ogłosić decyzję, czy zawetuje napisane w ten sposób nowe prawo energetyczne.
1: Mateusz Chłystun, dziękujemy. Przed nami gwałtowna zmiana pogody. Dla ponad połowy kraju Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia. Alerty drugiego stopnia przed burzami obowiązują w Lubuskiem, Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku. Niebezpiecznie może być w nocy, dziś w ciągu dnia upały.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Strażacy szkolą się w wirtualnej rzeczywistości. Wiejska Straż Pożarna z Osiny pod Bełchatowem to jedna z nielicznych jednostek w kraju, która wdrożyła do treningów technologię VR. W specjalnych goglach ćwiczą najtrudniejsze scenariusze bojowe.
4: Zakładając okulary, przenosimy się całkowicie w inną rzeczywistość. Nasz mózg tak naprawdę odbiera tylko te bodźce, które tam są. Jest dźwięk, jest obraz. Widzimy osobę na przykład leżącą na podłodze.
5: Podnieś gazę z torby i przyciśnij ją do rany, aby zatamować krwawienie.
4: Pozwala nam ten program nabrać takich nawyków, nauczyć się po prostu takich automatyzmów.
6: Możemy przypomnieć sobie procedury, możemy przećwiczyć różne sytuacje, kryzysowe zdarzenia, które nam się mogą pojawić na akcjach.
1: Z druhami Łukaszem Stępniem i Michałem Nickiewiczem rozmawiał Rafał Różycki.
0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
7: Prawie 4 minuty po 11:00, Agnieszka Morawska. Dzień dobry, La Bamba i Los Lobos na początek tej godziny.

Mniej niż zero i Lady Punk w Radio Plus. Lato z nutą nostalgii. 18 minut po 11 teraz na zegarze, a ja zaglądam do naszej skrzynki z wiadomościami od Was, z pocztówkami od Was, tymi z wakacji. Jest ich mnóstwo i nie wiem, którą wybrać, jak zwykle zresztą, bo chętnie o każdej z Waszych podróży bym opowiedziała na antenie i dałabym Wam głos do tego, abyście opowiedzieli. Niemniej wciąż czekamy na więcej, bo ja za chwileczkę, ale później Tomek Waluszczyk będzie musiał wybrać którąś z pocztówek, a może wybierze więcej, kto wie. radioplus.pl, tam jest specjalny formularz i tam czekamy właśnie na Wasze zdjęcia z wakacji, czyli taką pocztówkę z wakacji. Dołączcie do tego pozdrowienia, przepraszam, dołączcie do tego pozdrowienia i czekajcie później na telefon. Za chwileczkę to już ode mnie, a później od Tomka Waluszczyka właśnie, a my odwdzięczamy się swoją pocztówką z pozdrowieniami. Lato z nutą nostalgii, do tego dokładamy jeszcze letnie gadżety Radia Plus. Nawet jeśli nie przydadzą się w tym roku, to może będziecie gotowi już na kolejny sezon. To trochę jak z tą dietą, że teraz to już się nie opłaca schudnąć do wakacji, ale na następne to oczywiście, że będzie. radioplus.pl, tam czekamy na Wasze wiadomości.

0: Pocztówka z wakacji w Radiu Plus.
1: A dzisiaj to jest pocztówka z pozdrowieniami z nad Morza Północnego. Choć fale zimne, serca mamy gorące, 4 dni urlopu plus weekend wystarczyły, abyśmy dotarli naszym samorodnym kamperem do Danii i zanurzyli stopy w Morzu Północnym, o którego zobaczeniu zawsze marzyliśmy. Widok zachodu słońca bezcenny. Z pozdrowieniami dla całej załogi Radia Plus. I te pozdrowienia, bardzo za nie dziękujemy, od Małgosi. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Małgosiu, opowiadaj, jak to się wydarzyło, że sami stworzyliście kampera i do tej Danii ruszyliście.
2: A, to taki pomysł mojego męża był. Troszeczkę się przy tym napracował. Natomiast, no, mam zdolnego męża, więc udało się. I tak od 3 lat sobie w wolnym czasie podróżujemy. Staramy się różne zakątki. Może na razie Polski, tak właściwie ta Dania, to był chyba taki nasz najdalszy wyjazd. No, ale staramy się zwiedzać. Mamy nadzieję na więcej, liczymy na więcej. Apetyt rośnie w miarę jedzenia, więc zobaczymy. Może nam się uda gdzieś jeszcze dalej dotrzeć.
1: Tym bardziej, że jest miejsc takich, które kamperom sprzyjają mnóstwa. Dania faktycznie jest jednym z takich krajów, gdzie wypoczynek na świeżym powietrzu i takie właśnie biwakowanie jest bardzo popularne i infrastruktura temu wszystkiemu sprzyja. Czyli wrażenia niesamowite.
2: Tak, tak. Po drodze jeszcze tutaj zahaczyliśmy o Świnoujście, niemiecką Rugię, tam przepiękny park Jasmund, także uwierzcie mi, że 6 dni urlopu naprawdę wystarczy, można dużo zmieścić.
1: A właśnie, zależy kto jak odpoczywa, bo czasami odpoczynkiem jest to, że sobie po prostu trochę odpoczniemy i poleżymy i głowa nie jest zajęta niczym, ale takie planowanie podróży to potrafi zmęczyć, jednak głowa mimo wszystko odpoczywa.
2: Tak jest, dokładnie.
1: Bardzo za te pozdrowienia dziękuję. Jeszcze tylko zapytam, czy Lukrecja była w Danii jedzona?
2: Oj, tak, tak, oczywiście. Co, może nie z wielką przyjemnością, właśnie. Ale trzeba było.
1: No tak, trzeba spróbować.
2: Tak, tak.
1: No dobrze, to mam nadzieję, że ten smak dobry pozostał i jeszcze jakieś wakacje przed wami. Od nas pocztówka dla ciebie, dla was. Do tego jeszcze dokładamy gadżety Radia Plus, między innymi plażowy ręcznik, może w cieplejsze rejony niż Dania,
2: cudownie,
1: żeby popływać.
2: Bardzo
1: się cieszę. Dobrego dla was. Do usłyszenia.
2: Dziękuję serdecznie, pozdrawiam. Do widzenia.
1: I jeszcze na wasze pocztówki czekamy dzisiaj, radioplus.pl. Tam szukajcie szczegółów.
0: Pocztówka z wakacji w Radiu Plus.

A jeszcze chwila i świat będzie pomalowany nie tylko na żółto i na niebiesko, ale przede wszystkim na różne odcienie żółci i czerwieni, bo jesień powoli do nas zmierza, ale na razie lato. Dobrze, już nie straszę tą jesienią. 16 minut do 12 i do południa jeszcze m.in. France Gall i Ella.

0: Radio Plus.
1: Prezes PKOL-u ponownie w prokuraturze. Dziś kolejne przesłuchanie. Dramatyczne doniesienia z Nepalu i Tybetu po powodzi. Powiemy też o kolejnych podróżach apostolskich papieża. Minęło południe, Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek jednak Karol Nawrocki zawetował nowelizację ustawy o prawie energetycznym. Do tego tematu będziemy wracać w kolejnych wiadomościach.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Prezes PKOL-u ponownie został doprowadzony do prokuratury. Radosław P. wczoraj usłyszał zarzuty w sprawie afery Zonda Krypto, a dziś przesłuchanie ma być kontynuowane. Tymczasem, jak ustalił nasz reporter, nikt nie planuje odwołania go ze stanowiska szefa polskiego Komitetu Olimpijskiego. Według komitetu, nawet jeśli zatrzymany prezes trafi do aresztu, nie ma formalnych podstaw, by go wyrzucić. Tematem zajmuje się Mateusz Chłystun. Mateuszu, z czego to wynika?
2: Mówiąc wprost, ze statutu. To nim zasłania się obecnie PKOL, choć w dokumencie jest artykuł, który mówi o tym, że w przypadku braku możliwości sprawowania funkcji przez obecny zarząd, walne zgromadzenie powinno wybrać nowy, to według instytucji nieobecność prezesa nie ma tu znaczenia. To skandal, komentuje olimpijczyk Robert Korzeniowski.
3: On nie wypełnia swojej funkcji prezesowskiej, dlatego że nie zwołuje zarządu, nie zwołuje walnego zgromadzenia.
2: Usłyszałem od sportowca, który na długo przed zatrzymaniem Radosława P. był na liście osób domagających się jego odwołania. 82 ze 106 członków PKOL-u już pod koniec maja podpisało się pod wnioskiem o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, które może odwołać zarząd. Decyzja do dziś nie zapadła.
1: Mateusz Chłystun, dziękujemy.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Dramatyczne doniesienia z Nepalu i Tybetu po załamaniu się lodowca i powodziach. Zginęło prawie 500 osób, a prawie 1500 uważa się za zaginione. Ocaleni opowiadają o dramatycznych godzinach oczekiwania na pomoc. Byłem na tarasie, gdy powódź zalała nawet najwyższe piętro. Moja żona zginęła w osuwisku. Dopiero po 5 godzinach uratowała mnie załoga helikoptera. Akcja ratunkowa wciąż trwa. Nepalowi grozi jednak kolejna powódź. Chińskie władze ostrzegają, że tama utworzona przez osuwisko może nie wytrzymać.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Jesienią papież odwiedzi Amerykę Południową i Francję. To potwierdzone podróże apostolskie Leona XIV. Każda taka pielgrzymka Ojca Świętego jest poprzedzona przygotowaniami specjalnej watykańskiej delegacji.
4: Konkretnie na miejscu oglądają miejsca celebracji. Czy to miejsce jest godne, jak ma wyglądać. Dają pewne sugestie, ale to dzieje się już na różnych etapach. Czasami to jest tak, że tych podróży jest więcej. To zależy od kraju, od sytuacji, od możliwości.
1: Mówił watykanista ojciec Stanisław Tasiemski. Pod koniec września papież odwiedzi Francję, a w listopadzie Argentynę, Urugwaj i Peru.

0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
1: No to zacytuję klasykę. Zmiany, zmiany, zmiany, ale tylko piątkowe i to dzisiejsze. Proszę się nie przerażać. Dyrektor Pasterski wróci tutaj od poniedziałku. A ja Tomek Waloszczyk mówię dzień dobry i od razu zabieram was na plażę on the beach i Chris Ria w Radio Plus. 6 minut po 12. Aha, Marek Sierocki też wróci, no bo nie powiedziałem, nie przedstawiłem jego nieobecności.

to hymn chyba poprzedniego tygodnia. Dmuchało, coś tam latało, no i był wiatr przede wszystkim. Ten weekend ma być inny, chociaż w sobotę pogoda się popsuje. O tym jeszcze trochę powiemy, a tymczasem ostatni weekend wakacji nam się powoli zaczyna i na naszym profilu facebookowym specjalny okolicznościowy mem z tej okazji. Jak to koniec wakacji? Przecież dopiero się zaczęły. I macie, ja wiem, że nie lubicie wyboru, bo to człowiek lubi, jak ma prostą ścieżkę, ale macie do wyboru trzy opcje. Napiszcie, która wam jest bliższa, oczywiście z jakimś krótkim uzasadnieniem. Opcja 1. To były wakacje, nigdy ich nie zapomnę. Opcja 2. Odfajkowane, było fajnie, tam gdzie zwykle, albo nie tam gdzie zwykle, szkoda, że tak krótko. Opcja 3. W tym roku to słabo, ale za rok to pojadę. No ja niestety w tym roku trójka, ale to z powodu pewnej kontuzji. Kontuzja minęła, wakacje też, ale za rok to wam pokażę i się pochwalę. Czekam na wasze wpisy na naszym profilu facebookowym, a oczywiście też lato z Radiem Plus. Kończymy tą naszą zabawę i czekamy na wasze pocztówki opisujące miejsca, w których byliście, szczegóły za kilka minut.

Kind of Magic. Dużo magii, mam nadzieję, było w waszych wakacjach, ale jeżeli ktoś wybrał opcję trzecią, czyli w tym roku praktycznie nie miał wakacji, nie miał wyjazdu lipcowego czy sierpniowego, czy nawet tam czerwcowego, to też może wziąć udział w naszej zabawie. Z kilkoma osobami rozmawialiśmy, które przysłały nam widokówkę, pocztówkę taką internetową, szczegóły za chwilę. Z ubiegłorocznych na przykład wakacji, bo w tym roku jakoś było słabiej albo w ogóle nie było. Czekamy na stronie radioplus.pl albo dokładnie lato.radioplus.pl. Możecie wrzucać zdjęcia, jedno albo jakąś kompilację ubraną w pocztówkę, jako pocztówkę, która dojdzie do nas już za chwilę, a my mamy upominki. Przypominam, że to ostatnia odsłona naszej zabawy, bo wakacje się kończą. Prosimy o zdjęcia i pozdrowienia jakieś, takie jakie byście napisali na pocztówce do kogoś znajomego, a ponieważ słuchacie Radia Plus, ohoho, jesteśmy dobrymi znajomymi, czekamy na pocztówki, a nagrody czekają na was.

Jennifer Page i Crush na antenie Radia Plus. 16 minut pozostało do godziny 13. No jak tam te zakupy już zrobione? Podręcznikowo szkolne, temperówki wszystkie znalezione albo odkupione, no bo przecież zginęły i to w dużych ilościach. Nie tylko temperówki, gumki, linijki. Gdzie to się wszystko podziewa? Tak jak się niektórzy zastanawiają, gdzie druga skarpetka się podziała, albo nawet czasami cała para. No to gdzie te przybory szkolne giną? Musi być jakieś pudełko, do którego one trafiają choćby w szkole. Jak się bluza zgubi w szkole, to jest odpowiedni pojemnik. A temperówki, cyrkle albo inne rzeczy? No ciekawe, gdzie to wszystko jest. Tak czy siak, trzeba to chyba odkupić. Już nie mówię o zeszytach i podręcznikach. Podręczniki darmowe w niektórych klasach, w szkołach średnich już to spory wydatek. To wszystko boli głowa, a pieniędzy po wakacjach przecież mało w portfelu. Ale trzymajcie się tam jakoś. Do początku roku szkolnego jeszcze kilka dni, a to wszystko jeszcze będzie uzupełniane we wrześniu. Nie trzeba mieć kompletu od razu, już w tę sobotę. W sobotę to pomyślmy o weekendzie, jako ostatnim weekendzie wakacji. I na tym się dzisiaj skupiamy w naszej audycji. Za kwadrans będzie 13. Za chwilę u nas Mike Oldfield i Maggie Rilley.

No i nie będzie e-dziennika. Prezydent zawetował ustawę. Miał być taki centralny, jednolity, że można wejść na stronę i sprawdzić, jak tam się nasze pociechy uczą, a nie czekać na wywiadówkę. Chociaż teraz to się tam wszystko w tych librusach pojawia. Prezydent, nie to, że mu się e-dziennik nie podoba, ale stwierdził, że będzie chaos, że będą niechronione dane osobowe i tak dalej. Szczegóły zapewne w wiadomościach, a ja odsyłam do przebojów z nutą nostalgii. Po godzinie 13 wracamy. Puff Daddy, Faith Evans, Abba, Zbigniew Wodecki. To wszystko u nas w Radiu Plus. Tymczasem zbliża się 13.

0: Radio Plus.
1: Trybunał Konstytucyjny nie dostanie pieniędzy, bo nie dopełnił formalności. Są kolejne weta prezydenta, za chwilę szczegóły. Katecheci spotkają się z kardynałem Rysiem przed nowym rokiem szkolnym. Minęła 13. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Rząd przyjął projekt budżetu na przyszły rok, nie ma w nim pieniędzy na Trybunał Konstytucyjny. Rząd stawia na obronność i wzrost gospodarczy. Według ministra finansów Andrzeja Domańskiego Trybunał nie dopełnił formalności.
2: Nie otrzymaliśmy planu dochodów i wydatków TK. Nie został on nam skutecznie dostarczony, w związku z czym takiego finansowania, takiej pozycji nie ma.
1: Rząd chce też zwiększyć nakłady na inwestycje kolejowe i drogowe oraz energetykę jądrową i sieci przesyłowe. Według założeń polska gospodarka urośnie o 3%, wydatki mają wynieść prawie 980 miliardów, a deficyt 280 miliardów złotych. Prezydent zawetował nowelizację prawa energetycznego. Karol Nawrocki tłumaczy, że w marcu podpisał już ustawę zmieniającą prawo w tym zakresie, a nowe przepisy częściowo odwracałyby tamte zmiany.
3: Najpierw państwo uchwala prawo, a kilka miesięcy później samo zaczyna je odkręcać. Co więcej, bardzo ważne zmiany zostały wprowadzone dopiero podczas drugiego czytania w Sejmie, zamiast przejść normalną, przejrzystą drogę legislacyjną. Tak nie powinno się tworzyć prawa. Przedsiębiorcy, inwestorzy i obywatele muszą wiedzieć, jakie zasady obowiązują.
1: Mówił prezydent Karol Nawrocki. Zawetował też ustawy o e-dzienniku i te pozwalającą mieszkańcom zaskarżać programy ochrony powietrza.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Potrąciła chłopca na rowerze i po zaledwie roku straciła prawo jazdy. Do wypadku doszło wczoraj w miejscowości Derewiczna na Lubelszczyźnie. Dziecko trafiło do szpitala, mówi komisarz Piotr Mucha z radzyńskiej policji.
4: Zarówno chłopiec, jak i kierująca poruszali się w tym samym kierunku. 19-latka najprawdopodobniej nie zauważyła rowerzysty i w trakcie manewru wyprzedzania doszło do jego potrącenia. Kierująca samochodem osobowym była trzeźwa. Na miejscu funkcjonariusze 19-latce zatrzymali prawo jazdy za rażące naruszenie przepisów ruchu drogowego.
1: Obrażenia 10-latka nie zagrażają jego życiu.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Jutro dzień katechetyczny w Krakowie. Nauczyciele religii przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego spotkają się z metropolitą krakowskim kardynałem Grzegorzem Rysiem.
5: Wspólne spotkanie z dziećmi, z młodzieżą, prowadzące do Pana Boga. Celem katechetów jest to, aby przedstawić Pana Boga, aby ukazać Go, aby pomóc tym młodym ludziom do Pana Boga zmierzać.
1: Mówił ksiądz Konrad Kozioł. Dzień katechetyczny odbędzie się w centrum Jana Pawła II w Krakowie.

0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
1: Dzień dobry, te pierwsze przeboje po godzinie 13 już zapowiedziałem, więc nie będę się rozgadywał, przedstawię jeszcze tylko siebie. Tomek Waloszczyk, zapraszam na przeboje z nutą nostalgii w Radio Plus. Gdyby ktoś odliczał godzinę do weekendu, pomogę. 5 minut po pierwszej, a o której tam kończycie pracę? Nie wiem, dodajcie sobie sami.

Ti amo, o miłości to ja powiem za kilkanaście minut, bo sprawa jest bulwersująca, a może nie, może to właśnie taka miłość do siebie jest największa i najważniejsza, ale to o tym później, teraz o chałupach chciałem, bo Zbigniew Wodecki był wcześniej, Umberto Tozzi, Ti amo, chałupy, wspaniała miejscowość, nie wiem na ile dzisiaj jeszcze się kojarzy z plażą nudystów, ja tam byłem kilka lat temu i wręcz przeciwnie, ubrani byliśmy, ponieważ były dni deszczowe, pochmurne, mimo że to lato, ale dzięki temu plaża była dosyć pusta, można było nawet w piłkę grać, chociaż tam ci, którzy jadą do chałup, to na wiatr czekają troszkę, dmuchawce, latawce, wiatr, bo chałupy stały się już od kilku lat stolicą windsurfingu. A my czekamy na pocztówki od was. Dużo było w ciągu naszej akcji, która właśnie się kończy, pocztówek z nadmorza. Ta pocztówka to... Czekamy oczywiście. Pójdźcie na pocztę, naklejcie znaczek, wyślijcie, ale w ramach naszej zabawy Lato z Radiem Plus czekamy na pocztówki przesłane za pomocą formularza internetowego, więc po prostu na zdjęcia od was, jak ktoś chce coś tam dodać, napisać, wygenerować komputerowo, to prosimy. Za kilkanaście minut, połączę się z osobą, której pocztówka najbardziej mnie ujęła, upominki wakacyjne jeszcze, może się przydadzą w tym roku, może w przyszłym, do zdobycia w Radio Plus, więc czekam. Radio Plus. plus.pl i Lato z Radiem Plus. Czekam na wasze zdjęcia. Niekoniecznie z tych wakacji, chociaż są tacy, którzy przysyłają zdjęcia wracając z nich albo będąc tam jeszcze przez kilka dni chociaż.

0: 24 minuty pozostały do godziny 14. Tomasz z nami na linii. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: To będzie zakręcona rozmowa o zakręconym drzewku. Gdzie to spotkałeś taki okaz?
1: Słuchaj, sytuacja była taka. Koleżanka wyciągnęła nas z góry, dokładnie koło Nowego Targu, na taką wycieczkę szlakami do jednego ze schroniska. No i właśnie po drodze spotkaliśmy trzy takie okazy zakręconego drzewa.
0: Bo to tak, dosyć cienkie to drzewo, rośnie sobie tradycyjnie od ziemi, ale nagle zakręca do dołu i robi spiralkę i znowu do góry.
1: Dokładnie, dokładnie, więc idąc szlakiem, no mówię, nie, no muszę zrobić zdjęcie, idealny okaz do zdjęcia.
0: Ale ktoś to tak zrobił, myślisz, czy to jest natura tak wymyśliła?
1: Pierw myślałem, że natura to wymyśliła, aczkolwiek później jeszcze gdzieś tam widziałem dwa takie drzewka mniejsze i tak stwierdziłem, że chyba ktoś z turystów za młodego drzewka po prostu zawinął tak, jakby powiedzieć, no, kurs drzewka i po prostu dalej sobie już tak rosło. Ale to tylko taka moja teoria jest.
0: Cały czas jesteś na tych wakacjach tam gdzieś w górach?
1: Nie, już wróciliśmy, teraz jesteśmy dokładnie obecnie w Pucku.
0: Dobrze, ale napisałeś, że te wakacje wrócą jak pętla niedługo.
1: Dokładnie.
0: Ale to co, za rok, czy jeszcze jakiś wyjazd wcześniej?
1: Planujemy jeszcze na pierwszy tydzień września coś. Aha, póki super. Jeszcze szkoła się na dobre nie rozkręci.
0: Dobra, to my wysyłamy upominki wakacyjne. Nie wiem, czy zdążą dojść pocztowo-kurierowo do waszego wyjazdu, ale na pewno te wszystkie gadżety się przydadzą też na później. Miłego pobytu.
1: Jak najbardziej przydadzą się, dziękuję uprzejmie.
0: Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia, dzięki.
0: Lato z Radiem Plus, ponieważ kończymy naszą zabawę, kończymy naszą akcję. Jeszcze jedno wydanie ekstra za godzinę, też sobie o pocztówce i o pocztówkach porozmawiamy, które nadsyłacie do nas na stronie radioplus.pl.

i bardzo dobrze, że się piosenka o miłości trafiła, bo o miłości do samego siebie miałem opowiadać. Otóż wyczytałem na jednym z portali, że jest nowy trend. Ja nie zacytuję tego terminu, bo on się trochę kojarzy erotycznie, ale z erotyką nie ma nic wspólnego. Chodzi o taką randkę z samym sobą. W sensie z siebie zapraszamy na randkę. Jak nie mamy partnera albo nie ma czasu, a znajomi w ogóle gdzieś powyjeżdżali, to możemy z siebie zaprosić na randkę i sobie wymyślić, co tam chcemy. Nie wiem, kto to wymyśla, a to specjaliści od rozwoju osobistego. Nie wiem, kto to wymyśla takie historie, bo przecież jak chcę coś zrobić samotnie, to to robię. Po co to randką w ogóle nazywać? Z randką to w ogóle są kłopoty, bo tak, chciałbym poczytać książkę, to nie nazwę tego randką, no bo co to za randka, że jedna i druga osoba są zaczytane. Tu trzeba rozmawiać, a właśnie, co ze sobą? Będę rozmawiał na głos, a jak pójdę do restauracji na tę randkę z samym sobą, to później na koniec niezręczna sytuacja. Czy ja mam płacić? Czy ja mam płacić? No i tak ja zapłacę. Dobrze, za 13 minut będzie godzina 14. Jeżeli nie robicie w ten weekend nic z jakąś drugą osobą, spędźcie super czas w samotności. Takie momenty też są czasami ważne po całym natłoku tygodniowych wydarzeń.

Laj, laj, maj. Kiedy to było? Maj, czerwiec, lipiec, sierpień i prawie koniec już wakacji. Jakie one były? O tym dzisiaj na naszym profilu facebookowym. Katarzyna pisze, moje były odlotowe, bo nieważne gdzie, ale ważne z kim się spędza wakacje. A to prawda. Chociaż miejscówka też czasami jest ważna. Zachęcam do dyskusji na Facebooku, ale teraz już czas na wiadomości, bo za chwilę 14:00.

0: Radio Plus.
1: Napadł na lekarza i pielęgniarki agresywny pacjent w Częstochowie. Rosjanie nie przestają atakować Kijowa. Za chwilę relacja naszej korespondentki. Polka jedzie do Seulu. Przez rok będzie wolontariuszką przed Światowymi Dniami Młodzieży. Minęła 14. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Agresywny pacjent w szpitalu w Częstochowie zaatakował personel medyczny. Do napaści doszło we wojewódzkim szpitalu Najświętszej Marii Panny. 20-latek rzucił się na lekarza i osoby, które próbowały mu pomóc.
2: Pielęgniarkę, pielęgniarza i dwóch ratowników medycznych. Policjanci zatrzymali 20-letniego agresora, który obecnie przebywa na jednym z oddziałów szpitalnych i jest cały czas dozorowany przez policjantów.
1: Mówiła Barbara Poznańska z częstochowskiej policji. Jedna osoba wymagała pomocy lekarza. 10 osób nie żyje, a kilkanaście jest rannych. Rosjanie od 2 dni prowadzą zmasowane ataki na ukraińskie miasta. Najtrudniejsza sytuacja jest w Kijowie. O szczegółach teraz Marta Radio.
3: Tylko od wczoraj w Kijowie ponad 20 razy ogłaszano alarm powietrzny. W samej stolicy, obwodzie kijowskim, zniszczonych zostało 18 magazynów, w których przechowywano m.in. książki, zabawki, produkty spożywcze i paczki pocztowe. Uszkodzone są także budynki mieszkalne. Ataki nie ograniczają się jednak do Kijowa. W Charkowie spłonęły 2 galerie handlowe, a w Zaporożu hipermarket budowlany. Ukraina zmaga się też z komunikacyjnym chaosem. Pociągi w całym kraju mają opóźnienia sięgające kilkunastu godzin. Przy każdym alarmie pasażerowie muszą opuszczać składy. Ukraińskie władze mówią wprost o dronowym terrorze. Zapowiadają też odwet i kolejne uderzenia na terytorium Rosji.
1: Prezydent Wołodymyr Zełenski poinformował już o zniszczeniu rosyjskiego bombowca dalekiego zasięgu. Kościół katolicki w Nepalu pomaga ofiarom powodzi i osuwisk na pograniczu z Tybetem. Po tym jak załamał się lodowiec, zginęło prawie 500 osób, a prawie 1500 uznaje się za zaginione. Papież Leon XIV wyraził solidarność z poszkodowanymi i zapewnił o swojej modlitwie. Na miejscu działają zespoły Catholic Relief Services oraz lokalnej Caritas, które wspierają akcje ratunkowe.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Anna Szałek z Warszawy dołącza do wąskiego grona długoterminowych wolontariuszy Światowych Dni Młodzieży w Seulu. 23-latka urzekła koreański komitet talentami, doświadczeniem oraz otwartością na służbę i znajomością języka koreańskiego.
4: Warszawianka właśnie dopina ostatnie sprawy organizacyjne. Pracę jako wolontariuszka rozpocznie już 1 października. Przez rok będzie pomagać uczestnikom z całego świata.
5: Mam nadzieję, że będę mogła po prostu ułatwić to, no nie tylko Polakom, ale też wszystkim, którzy będą chcieli się zapisać na takie Światowe Dni Młodzieży. Jak do mnie napiszą, to zawsze będę w stanie im pomóc. Będę mieszkać blisko Koreańczyków, więc będę miała po prostu szansę poznać tak kulturę z pierwszej ręki. Przez ten rok będę po pierwsze pracować w sekcji pielgrzymów, czyli będę zajmować się pomocą w rejestracji pielgrzymów, będę zajmować się przydzielaniem noclegu.
4: Jak mówi, chcę pomóc młodym ludziom doświadczyć tego, co sama przeżyła podczas ostatnich Światowych Dni Młodzieży w Lizbonie.
1: Z Anną Szałek rozmawiała Aneta Paszko.

0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
1: Po informacji o Korei powinna być jakaś piosenka nawiązująca. Mam japońską, proszę bardzo. Big in Japan. Wiem, inne kraje, trochę inne kultury, ale w ten rejon świata się wybieramy. Muzycznie za chwilę Alphaville w Radio Plus. Dzień dobry, Tomek Waloszczyk. Radio Plus. Nadmieniam krótko, że 6 minut po godzinie 14, ostatnia odsłona naszej pocztówkowej zabawy w tej godzinie.

Przypominam, że na naszym profilu facebookowym test wielokrotnego wyboru. Wielokrotnego, bo co roku są wakacje, więc wiele razy można pisać do nas, ale odnosimy się do tych, które się właśnie niestety kończą 28 sierpnia w kalendarzu. No i numer jeden w tym teście to odpowiedź: to były wakacje, nigdy ich nie zapomnę. Numer dwa: odfajkowane, tam gdzie zwykle, jak zwykle fajnie, szkoda, że tak krótko. No i trzy: w tym roku słabo, nie pojechaliśmy albo nie udały się, ale za rok to wam pokażę. Napiszcie, wybierzcie na naszym profilu facebookowym. Izabela wybrała jedynkę, ale z innego powodu. Ciekawe. Dzień dobry wszystkim. To były wakacje. Chyba nie z powodów wypoczynkowych jednak. 21 minut po 14:00.

0: I mamy plażę, mamy Jastrzębią Górę i mamy Agnieszkę. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: No właśnie, zdjęcie takie, to zachód czy wschód?
1: Zachód.
0: Zachód. No pytam, bo tak pochmurno i to słońce już się za chmury schowało
1: tak.
0: I patrząc po falach to też trochę wiało.
1: Tak, troszkę to, no tak, wiało rzeczywiście. Wiatr nam to towarzyszył tam przez cały wyjazd, ale było też i słoneczko, ciepło też było.
0: No właśnie, nad morzem chyba lepsze to słońce, ale jak wieje i jak jest trochę chłodniej, to też jest wspaniale, myślę.
1: No tak, też jest wspaniale, bo ja po prostu jestem taką osobą, która nie wyobraża sobie, żeby chociaż raz w roku być nad naszym polskim morzem.
0: Zawsze to Jastrzębia Góra, czy różne miejscówki?
1: Nie, nie, różne miejscówki, różne. Łeba, Darłówko, no różne.
0: No Bałtyk ma swój urok, znam takie osoby, które mimo wszystko jeżdżą w to samo miejsce co roku, ale no wybrzeże nasze jest na tyle długie, że tych miejscowości można sobie
1: tak,
0: wybierać
1: tak.
0: Dużo. Ale już po tych wakacjach?
1: Już, niestety już, to tęskni się już, no bo...
0: Już się tęskni, dopiero
1: zupełnie. Już się tęskni, tak, ale już się tęskni, tak.
0: No dobra, zostało jeszcze tam kilka miesięcy, troszkę tam na planowanie kolejnego wyjazdu. Oby pogoda dopisała również za rok, żeby ten nasz Bałtyk był piękny. Wysyłamy tak. Różne upominki związane z wyjazdem. Rzadziej może wspominamy, ale też pocztówki wam wysyłamy takiej w formie ręcznej, podpisane. Podpisane przez
1: nas. Bardzo się cieszę, bo ja też wysyłam do moich znajomych pocztówki. Mam tylko tam kilka osób, ale takie tradycyjne wysyłam.
0: Świetnie. Ale dochodzą szybciej niż powrót z wakacji? Czy czasem po powrocie?
1: Czasem po powrocie.
0: Zdarza się. Najważniejsze, żeby doszły, nie tak jak w tej piosence tak. Never Never Comes, która już za chwilę. Agnieszko, dziękuję bardzo za rozmowę i
1: bardzo
0: miłego
1: dziękuję.
0: Dnia życzę.
1: Dziękuję bardzo, wzajemnie.
0: Klasyk znowu przed nami za 26 minut, godzina 15. I tym samym zamykamy nasz pocztówkowy konkurs w Radiu Plus. Lato z notą nostalgii.

właśnie, dzisiaj nie było mi dane poprowadzić z kobietą o poranku, czyli z Kasią Kozimor od 6 rana. To jest temat, którym się często przerzucamy, budząc się i rozpoczynając nowy dzień, czyli kawa. Tu ktoś wypił, kto nie wypił, tu podwójna, tu jaka najlepsza, z mlekiem, nie z mlekiem, zdrowotna, niezdrowotna. O tym często rozmawiamy. I to jest temat porankowy, ale ponieważ nie było mnie dzisiaj rano, to nadrobię właśnie w tym momencie. Okazuje się, że są miejsca w Warszawie, to mam nadzieję, że to jest trend w dobrą stronę. Są miejsca w Warszawie i to takie dobre kawiarnie, nie będę wymieniał nazwiska, gdzie kawę można dostać za 5 albo za 4 zł. Oczywiście mowa o espresso, nie jakichś dziwnych tam sojowych i innych latte. 5 albo 4 złote espresso to tyle, ile we Włoszech, mówią niektórzy, bo są miejsca, nawet nie miejsca, tych miejsc jest dużo. No, wstępujemy na stację benzynową we Włoszech i tam kawa 1 euro. Szybki shot i jedziemy dalej. Bo później można sobie drugą wypić, a nie tutaj, że pójdziemy na espresso i wydamy całą naszą dniówkę. Nie, nie, okazuje się, że już 5 albo 4 złote w Warszawie są takie miejsca. Być może to się nie opłaca tym kawiarniom, znaczy opłaca się, bo przyciągną klientów, ale na tej jednej kawie nie zarobią, ale taki shot pobudzający, mała czarna, może będzie już bardziej dostępna, żeby szybko na mieście wypić i pójść dalej rozwijać dzień. My raczej zwijamy, bo już weekend przed nami, oczywiście weekend w towarzystwie Radia Plus. Time to say goodbye. Ja jeszcze się nie żegnam, ale przedstawiam piosenkę Sarah Brightman, Andrea Bocelli za chwilę.

O Bahama to jest wakacyjny temat, więcej wakacyjnej dyskusji o tym, jak nam minęły te dwa miesiące na naszym profilu facebookowym, ale tak krótko teraz, bo zbliża się 15. Za chwilę wiadomości w Radiu Plus.

0: Radio Plus.
1: Nie będzie pilotażu e-dziennika lekcyjnego, jest weto prezydenta. PKO nie zamierza odwoływać prezesa Radosława P. Wczoraj usłyszał zarzuty. Lech i Jagiellonia poznały rywali w Lidze Europy, o tym na koniec. Minęła 15, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Prezydent Karol Nawrocki odmówił podpisania ustawy dotyczącej państwowego e-dziennika dla szkół. Według głowy państwa zabrakło w jej sprawie prawdziwych konsultacji ze środowiskiem oświatowym. Głównym argumentem przeciwko proponowanym przepisom była jednak wielka baza danych wszystkich uczniów w kraju.
2: Jeżeli tworzymy tak ogromną bazę danych, jej bezpieczeństwo musi być absolutnym priorytetem. Tymczasem ustawa nie daje wystarczających gwarancji dotyczących zabezpieczenia tych informacji i dostępu do nich.
1: Mówił prezydent Karol Nawrocki. Ten argument odpiera wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer.
3: Przypomnę, że dane uczniów już są w systemie informacji oświatowej i stamtąd nigdy nie ma wycieków. Natomiast prywatnych firm dane czasami wyciekają.
1: Tłumaczy Katarzyna Lubnauer i dodaje, że prezydent źle ocenił koszty wprowadzenia państwowego dziennika. Jak mówi, 200 milionów złotych to nie są koszty tylko stworzenia, ale też 10-letniego korzystania z niego przez państwo. Polski Komitet Olimpijski nie zamierza odwoływać prezesa Radosława P. Nawet jeśli znajdzie się w areszcie, usłyszał dziś w tej instytucji nasz reporter. PKO zasłania się statutem, według którego pod nieobecność szefa jego zadania może przejąć wyznaczony wiceprezes. To oburza środowisko sportowe związane z komitetem, które od maja domaga się zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, by zmienić władzę. O szczegółach nasz dziennikarz rozmawiał z olimpijczykiem Robertem Korzeniowskim.
4: Nie mamy zamiaru dostosować się do tego, że ktoś nam mówi, wróćcie do szeregu, bo statut mówi to czy tamto. Pan prezes Piesiewicz nie jest ani emirem w Emiratach Arabskich, ani papieżem, jest odwoływalny i koniec, i to się stanie.
1: Pod wnioskiem o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, które może odwołać zarząd, podpisało się 82 ze 106 członków PKO-u.
4: Oszukiwał sportowców, o których dobro miał dbać, wypłacając sobie wcześniej pieniądze przed nimi i dawał im puste czeki 11 kwietnia na gali olimpijskiej. Naprawdę, jakakolwiek forma obrony czy próba usankcjonowania aktualnego statusu prezesa Piesiewicza statutem jest równie obrzydliwa jak jego prezesowanie.
1: Przypomnijmy, prezes PKO-u usłyszał wczoraj zarzuty faworyzowania wierzycieli oraz płatnej protekcji. Policyjny pościg na trasie Kalisz-Ostrów Wielkopolski. Policjanci próbowali zatrzymać do kontroli kierującego osobówką. Kierowca nie dostosował się do poleceń i zaczął uciekać.
5: Policjanci natychmiast ruszyli w pościg za uciekającym Mercedesem. Kierowca Mercedesa, jadąc dużą prędkością, łamał przepisy ruchu drogowego, stwarzał zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego, zmuszał kierowców do zjazdu na pobocze czy na chodnik, aby mógł przejechać. Dzięki współpracy z policjantami z Ostrowa Wielkopolskiego ostatecznie mężczyznę udało zatrzymać się w ociążu.
1: Relacjonuje Anna Jaworska-Wojnicz z policji w Kaliszu. Jak się okazało, 37-latek miał sądowy zakaz kierowania pojazdami.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Lech i Jagiellonia poznały rywali w fazie ligowej Ligi Europy. Wczoraj przepieczętowały awans. Kolejorz wygrał cały dwumecz z FC Tunę 9-2, a Jagiellonia z Iberią Tbilisi 6-1. Lech zagra z Bayerem Leverkusen, Benficą, Ferencvarosem, Royalem Union Saint-Gilloise, Sunderlandem, Crystal Palace, Torenze i Ofi Kretą. Z kolei Jagiellonia trafiła na Olympique Lyon, Olympiakos, Anderlecht, Wiktorię Pilzno, Crystal Palace, Sunderland, Ararat Armenię, Rywań i Lewski Sofie. Pierwszą kolejkę zaplanowano na 16 i 17 września.

0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
1: Chciałem oficjalnie poinformować, że wpisałem Michała do Księgi Rekordów Guinnessa, czy tam Plisiesa. Wymienił 20 zespołów piłkarskich w jednej krótkiej informacji. No proszę, ale jak się ma taką dykcję. 6 minut po 15. Tomek Waloszczyk, dzień dobry.

How do you do? Jak się tam czujecie? Biorąc pod uwagę, że to koniec wakacji, o tym dzisiaj na naszym profilu facebookowym Małgorzata napisała, to już koniec? Ech, dokładnie tak jak na zdjęciu. Przecież dopiero się zaczęły. No, trzeba było zostać wiecznym studentem. Studenci mają jeszcze miesiąc, jeszcze mogą sobie gdzieś tam po górach na przykład pochodzić, będzie mniej tłoczno. Przynajmniej w tygodniu, bo jeszcze, ja wiem, że przedłużamy sobie wakacje, jeżeli we wrześniu pogoda pozwoli, to pewnie będziemy jeszcze gdzieś wyjeżdżać. Albano i Romina Power w Radio Plus już za chwilę.

Simply Red na antenie Radia Plus, to teraz będzie coś czerwonego, coś, co no, zamienia ulicę w jeden wielki czerwony potok. No nie, nie, to nie są żadne krwawe historie, to po prostu pomidory. W tegorocznej bitwie La Tomatina w Walencji użyto około 150, ja tam kilogramów, to gdzie tam, ton! 150 ton pomidorów. Ja patrzę na te zdjęcia i z przerażeniem myślę i boję się, czyżby później tej paczki pomidorowej nie powkładano w jakiś słoiczków albo innych pojemników plastikowych i na przykład te tanie koncentraty czy jakieś pasaty, które kupujemy, to nie stamtąd pochodzą, gdzieś tam z Walencji. Ale nie, mam nadzieję, że to posprzątano i użyto w innym celu. Nie wiem w jakim, może zwierzęta nakarmione albo coś, no. Ale taplają się ludzie, jakby byli dziećmi. Cali na czerwono. Ile oni się musieli później domywać? Za 27 minut, godzina 16. Gramy dalej. Bonnie Tyler w Radiu Plus.

Patrzymy w kalendarz, a ten się naprawdę dziwnie ułożył w tym roku, a patrzymy w kalendarz, ponieważ no, niestety kończą się wakacje i to było hasłem przewodnim naszego popołudniowego spotkania w Radiu Plus, szczegóły na Facebooku, tam też dyskusja cały czas o tym, jak wam minęły wakacje, ale dziwny jest ten kalendarz, bo to nie jest tak, że to ostatni dzień pracujący, na przykład wakacyjny, bo jeszcze jest poniedziałek, 31 sierpnia. Do szkoły, na pierwszy dzwonek, w zasadzie taki symboliczny, bo to będą raczej akademie i powitania, idziemy z uczniami dopiero we wtorek, natomiast poniedziałek jest jeszcze dniem wakacyjnym. Ciekawe, jak go spędzicie. Czy ktoś sobie tak zaplanował urlop, że weekend jeszcze ten poniedziałek, czy już dawno wrócił z turnusu, no bo to trzeba się przygotować. No cóż, odpowiedzcie sobie na to sami. Poniedziałek też warto sobie jakoś tam fajnie, wakacyjnie jeszcze przeżyć. Na razie weekend przed nami, a najbardziej przed nami kolejne przeboje z nutą nostalgii. Tina Turner już za chwilę.

pewną taką niepewnością rozpoczynaliśmy w poniedziałek o 6 rano z Kasią nowy tydzień, jako tydzień pełen wyzwań. Cieszę się, że kończę ten weekend piosenką You Win Again, czyli znów wygrałeś. Mam nadzieję, że wszyscy tak do weekendu podejdą, że ten tydzień okazał się zwycięski. Albo przynajmniej na drugim miejscu, a na podium, niech będzie na podium, byle nie na czwartym miejscu. Tomek Waloszczyk, do usłyszenia, miłej soboty, miłej niedzieli.

0: Radio Plus.
1: Sejm odrzuci weto prezydenta, marszałek zabrał głos w sprawie ustawy o kryptoaktywach. Protest górników w kopalni Wujek, 11 osób nie wyjechało na powierzchnię. Wieczorem i w nocy burze i silny deszcz, są alerty IMGW. Jest 16, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Zaczynamy jednak od wypadku autobusu w Warmińsko-Mazurskiem. Na drodze serwisowej trasy S7 między Olsztynkiem a Grunwaldem pojazd przewrócił się na bok. W środku były 24 osoby, 3 zostały ranne. Trwa akcja ratunkowa. Wniosek premiera i szybka odpowiedź z Wiejskiej. Sejm na najbliższym posiedzeniu będzie głosował nad odrzuceniem prezydenckiego weta do ustawy o kryptoaktywach. Takie informacje przekazał marszałek Włodzimierz Czarzasty.
2: Odrzucenie tego weta to jest odrzucenie tak naprawdę działań mafijnych z morderstwem w tle. To jest odrzucenie łapownictwa w stosunku do partii politycznych i w stosunku do ludzi. To jest tak naprawdę odrzucenie przyzwolenia na oszukiwanie ludzi.
1: To będzie już trzecia próba odrzucenia weta do ustawy o kryptoaktywach. Zapowiedź głosowania nad prezydenckim wetem pojawia się po nowych informacjach w sprawie upadłej giełdy Zonda Krypto. Przypomnijmy, zatrzymany został prezes PKOL-u i usłyszał już zarzuty. Górnicy zlikwidowanej kopalni Wujek w Katowicach protestują pod ziemią. 11 osób nie wyjechało na powierzchnię po ostatniej zmianie. Domagają się rozmów z zarządem PGG. Chodzi o zmiany w procesie likwidacji, a także obronę dyrektora Tomasza Dudy.
3: Dwa dni rozmawialiśmy z zarządem na temat odwołania dyrektora tego zakładu. Była tam załoga, dwójka pracownicy fizyczni. Mogli posłuchać, co tam się do nich mówi. Żadnych argumentów nie było od strony zarządu, jaki jest powód tego odwołania.
1: Przekazał Damian Hacaś, przewodniczący związkowców. W odpowiedzi na protest zarząd PGG oświadczył, że zmiany organizacyjno-kadrowe są nieuniknione w procesie głębokiej restrukturyzacji. Po upałach nawałnice synoptycy ostrzegają przed gwałtownym załamaniem pogody. Wieczorem i w nocy burzowo może być na zachodzie kraju. IMGW wydało pomarańczowy alert m.in. dla Dolnego Śląska, Wielkopolski i Ziemi Lubuskiej. O szczegółach Aleksander Ruszkowski.
4: To będzie burzowa noc. Na zachodzie kraju miejscami może spaść nawet 50 litrów wody na metr kwadratowy, co jak wskazuje IMGW może prowadzić do podtopień i zalania.
5: Burzom tym mogą towarzyszyć także silne porywy wiatru do 75 km, a także lokalne opady gradu.
4: Mówi Przemysław Makarewicz, synoptyk IMGW. Burzowo będzie też w wielu innych miejscach w zachodniej Polsce. Alert pierwszego stopnia wydano dla województwa opolskiego, śląskiego i większości województwa łódzkiego. Podczas burzy warto pamiętać, by nie wychodzić na otwartą, płaską przestrzeń, a jeżeli jesteśmy w domu, by zabezpieczyć swoje rzeczy na balkonie lub swój samochód.
1: Alerty burzowe będą obowiązywać od 22 do jutra do godzin porannych. W związku z ostrzeżeniami zwołana została odprawa służb z udziałem wiceszefa MSWiA Wiesława Leśniakiewicza.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Młodzi strażacy sprawdzali dziś swoją wiedzę i umiejętności. W Drzonkowie przy Zielonej Górze odbył się 23. turniej młodzieżowych drużyn pożarniczych.
6: Młodszy brygadier Piotr Kowalski, oficer prasowy komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze. Przechodząc po tej trasie mają do pokonania kilka konkurencji, na których zapoznają się czy to ze sprzętem pożarniczym, czy to z pierwszą pomocą.
7: Myślę, że te zawody są tak dla zabawy, nie? Że to nie liczy się miejsce ani zwycięstwo.
8: My mieliśmy wyciągniętą apteczkę, mieliśmy wszystko powiedzieć, co tam jest w apteczce.
9: Kolega z koleżanką chodził, no i też przyszłem i dobrze mi idzie. Też, że też szkolenie jest ważne, bo też się dużo nauczę z wiedzy pożarniczej.
1: Na miejscu była nasza reporterka Klaudia Mazurek.

0: Radio Plus.
1: F-35 wylądowały w Łasku. Do bazy trafiło 5 nowych myśliwców. Nie trafi do więzienia. Mieszko R. uznany za niepoczytalnego. Większość już odleciała. Bociany w drodze do ciepłych krajów. Jest 17. Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Nowe F-35 już w Łasku. 5 kolejnych super nowoczesnych myśliwców wylądowało w 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego. Pierwsza z maszyn została przywitana honorowym salutem powitalnym. Jak mówi dowódca bazy w Łasku, pułkownik Krzysztof Duda, myśliwce wejdą do służby jak najszybciej.
2: Piloci są zachwyceni. Każdy cieszy się, że może szkolić się i wykonywać działalność operacyjną na czymś, co jest nowoczesne. Te samoloty wejdą do służby, będą realizowały zadania statutowe jednostki, w pierwszej fazie szkolenie i przygotowanie struktur po to, aby te samoloty mogły wejść w system działalności operacyjnej.
1: To już kolejne myśliwce F-35 na wyposażeniu polskiego wojska i podobnie jak w maju, także teraz lądowanie obserwowali miłośnicy lotnictwa.
3: 5 razy F-35, kolejna dostawa, ludzi co niemiara, robimy zdjęcia i się cieszymy.
4: Pierwszy raz tu jestem, właśnie jestem ciekawy, tutaj zaznajomie przyjechałem. Ekscytacja, że rzeczywiście zobaczę z bliska te samoloty.
5: I nasze polskie,
6: ciekawe doświadczenie zobaczyć. Fajnie to wygląda w locie, aczkolwiek bardziej mi się podobają stare F-y.
1: Pierwsze 3 husarze trafiły do Polski w maju. Do końca roku ma być ich w sumie 14, a cały kontrakt obejmuje łącznie 32 samoloty. Nie trafi do więzienia, do zamkniętego zakładu psychiatrycznego. Sąd umorzył postępowanie wobec Mieszka R., podejrzanego brutalną zbrodnię na Uniwersytecie Warszawskim. Wnioskowała o to prokuratura. Oskarżony został uznany za niepoczytalnego. Więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
7: Mieszko R. ma zostać umieszczony w zakładzie psychiatrycznym bezterminowo. W praktyce oznacza to, że może tam spędzić nawet resztę życia. Sąd będzie badał jego sprawę i kontrolował stan zdrowia co pół roku. Obecnie nie ma jednak żadnych przesłanek, by mógł w najbliższym czasie wyjść na wolność. Z decyzją sądu nie zgadza się rodzina ofiary, ale nie może się od niej odwołać. Jeśli nie zrobi tego prokuratura lub obrona, to postanowienie sądu się uprawomocni.
1: Do brutalnego ataku na kampusie UW doszło w maju ubiegłego roku. Mieszko R. zabił siekierą portierkę i ranił pracownika uczelnianej straży. To ostatni weekend z tańszym paliwem. Od 1 września koniec pakietu CPN i droższe tankowanie. Ceny paliw mogą wzrosnąć o 70-90 groszy, donoszą analitycy.
8: I będziemy widzieć ceny powyżej 7 zł dla 95-oktanowej benzyny i powyżej 8 zł dla oleju napędowego. To oznacza, że te ceny na stacjach będą mniej więcej takie, jak widzieliśmy w drugim tygodniu sierpnia.
1: Mówi Grzegorz Maziak z ePetrol.pl. Jest jednak szansa na poprawę sytuacji.
8: Ze sprawą tego, co dzieje się na rynkach międzynarodowych, tam w ostatnich dniach taniała ropa naftowa, baryłka ropy Brent, która poprzedni tydzień kończyła powyżej poziomu $94, w ostatnich dniach taniała. Widzimy jej notowania poniżej $90, przez chwilę nawet okolice $85.
1: Znamy też maksymalne ceny paliw na ostatnie dni programu CPN. W weekend i w poniedziałek litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,64, a oleju napędowego 7,31.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Większość bocianów już odleciała, lecą w stronę ciepłych krajów, mówi ornitolog profesor Piotr Tryjanowski.
9: Myślę, że już około 90% naszych ptaków poleciało. Mówię polskich, bo z naszej powierzchni już wszystkie poleciały. Pierwsze nasze ptaki, młode ptaki przynajmniej, są już w Afryce. Przeleciały Egipt, są już w Sudanie.
1: Przy sprzyjających warunkach bocian jest w stanie pokonać nawet 200 km dziennie.

0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Marek Grechuta.
1: Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy.
2: Wiosna, wiosna,

0: Radio Plus.
1: Jest wniosek o areszt dla prezesa PKOL-u. Zakończyło się wielogodzinne przesłuchanie. Napięty, ale odpowiedzialny premier o planie budżetowym na przyszły rok. Polskie siatkarki rozpoczynają spotkanie z Turcją. Walczą o pierwsze miejsce w grupie Mistrzostw Europy. Jest 18, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Jest wniosek o tymczasowy 3-miesięczny areszt dla prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. W prokuraturze w Katowicach zakończyło się wielogodzinne przesłuchanie Radosława Piesiewicza w związku z aferą Zonda Krypto. Wcześniej postawiono mu zarzuty płatnej protekcji oraz zaspokojenia grupy wierzycieli z pokrzywdzeniem innych w związku z grożącą niewypłacalnością. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Dlaczego śledczy chcą aresztu dla szefa PKOL-u?
2: Prezes PKOL-u nie przyznał się do winy, ale złożył obszerne wyjaśnienie. Na podstawie tych wyjaśnień, ale też materiału dowodowego, prokurator stwierdził, że istnieje duże prawdopodobieństwo popełnienia zarzucanych mu przestępstw, ale nie tylko.
3: A również prokurator uznał, że w tej sprawie może zachodzić obawa matactwa ze strony pana podejrzanego, jak również zachodzi tutaj przesłanka realnie grożącej surowej kary.
2: Mówi rzeczniczka prokuratora generalnego, prokurator Anna Adamiak. Decyzję w sprawie tymczasowego aresztu dla prezesa PKOL-u podejmie sąd. Najpewniej jeszcze nie dziś, ze względu na obszerny materiał dowodowy, z którym musi się najpierw zapoznać.
1: To był Michał Skolimowski, dziękujemy. Jest napięty, ale odpowiedzialny, mówi premier o planie budżetowym na przyszły rok. Rząd przyjął dziś projekt budżetu, którego priorytetami mają być bezpieczeństwo, ochrona zdrowia oraz inwestycje w kolej, drogi i energetykę. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
4: Na obronę rząd chce przeznaczyć 4,5% PKB, czyli około 198 miliardów złotych. Zwiększone ma zostać również finansowanie ochrony zdrowia. Łączne nakłady wyniosą nawet 7% PKB, czyli 274 miliardy. Wzrost o 10%. W budżecie mają znaleźć się również pieniądze na energetykę, w tym energetykę jądrową i sieci przesyłowe.
5: Stawiamy jako rząd również na inwestycje kolejowe. Przywrócą kolej po wielu latach do Olecka, Bytowa, do Nowego Dworu Gdańskiego.
4: Mówi minister finansów Andrzej Domański, który zapowiedział ponadto, że aktualny pozostaje projekt podwyżki akcyzy na alkohol, a dochody z niej miałyby w całości trafić do Narodowego Funduszu Zdrowia.
1: O czym informował Mateusz Gołębiewski. 12 dzieci w szpitalu. Masowe zatrucie w Świnoujściu. To w wyniku pomyłki na turnusie rehabilitacyjnym. Podczas zabiegu inhalacji pomylono środek leczniczy z preparatem do dezynfekcji. Inhalacje z podejrzeniem zatrucia dzieci skończyły w szpitalu. Na miejscu pojawiły się 4 zespoły ratownictwa medycznego.
6: Na miejscu wezwania znajdowało się łącznie 12 poszkodowanych dzieci w wieku od 12 do 15 lat. Pacjenci byli przytomni, a ich stan był stabilny. Wszyscy po dokonaniu niezbędnych medycznych czynności ratunkowych zostali przewiezieni do szpitali.
1: Mówi Natalia Dorochowicz z Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie. Jak dodaje, dzieci są w dobrym stanie.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Polskie siatkarki rozpoczynają właśnie walkę o pierwsze miejsce w grupie Mistrzostw Europy. Na koniec tej fazy czeka je jednak najtrudniejsze spotkanie, bo ich rywalkami są Turczynki, czyli aktualne mistrzynie Europy.
7: Jest to faworyt tego turnieju. Nie dość, że grało siebie, no to mam naprawdę kompletny zespół i dobrze zbudowaną drużynę. Na to będzie ciężki mecz i mam nadzieję, że będziemy walczyć, damy z siebie maksa i będzie dobre widowisko.
1: Mówiła przyjmująca reprezentacji Martyna Czerniańska. Obie reprezentacje pozostają niepokonane. Już wcześniej wywalczyły awans do 1/8 finału. Spotkanie rozpoczęło się punktualnie o 18:00. Na razie w pierwszym secie 4-2 dla Turcji.

0: Radio Plus.
1: Zatrzymano 4 kolejne osoby, to po śmiertelnym pobiciu w Krakowie. Kolejne myśliwce F-35 dotarły do Polski. W Łasku wylądowało dziś 5 maszyn. Będzie też o zmianach w szkołach. Od września zakaz korzystania z telefonów. Jest 19. Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. 4 kolejne osoby zatrzymane w sprawie śmiertelnego pobicia na osiedlu willowym w Krakowie. Informacje na portalu X podał szef MSWiA Marcin Kierwiński. Wśród zatrzymanych podejrzewano bezpośredni udział w zdarzeniu 19-latek, który dziś usłyszał zarzuty.
2: Doszło do siłowego wejścia do jednego z mieszkań na terenie Nowej Huty. Mężczyzna oczywiście nie przebywał w swoim miejscu zamieszkania, natomiast został przez policjantów zatrzymany, a następnie został

0: przekazany do prokuratury rejonowej w Krakowie Nowej Hucie. Tam też usłyszał zarzuty.
1: Relacjonuje w rozmowie z nami Katarzyna Cisło z małopolskiej policji. Trzej pozostali zatrzymani zostali ujęci dzisiaj na Słowacji. To mężczyźni w wieku od 16 do 20 lat. Przypomnijmy, do tragedii doszło w ubiegły piątek. Nieprzytomnego mężczyznę znalazła przypadkowa osoba i natychmiast wezwała pomoc. Pokrzywdzony zmarł w karetce pogotowia. Na początku tygodnia policja zatrzymała 16-latka, jednego z podejrzewanych. Chłopak trafił do młodzieżowego ośrodka wychowawczego. Według śledczych sprawcy mogą być powiązani ze środowiskiem pseudokibiców Wisły Kraków. W Polsce stacjonuje już 8 wielozadaniowych, supernowoczesnych myśliwców F-35. Dziś do bazy lotniczej w Łasku dotarły kolejne maszyny, a ich przylot śledził nasz reporter Rafał Różycki.
2: Pierwsze 3 husarze przyleciały do Polski w maju. Teraz flota powiększyła się o kolejnych 5 samolotów 5. generacji.
3: Te samoloty wejdą do służby, będą realizowały zadania statutowe jednostki.
2: Mówi Krzysztof Duda, dowódca 32. bazy lotnictwa taktycznego w Łasku. Przylot myśliwców do Łasku, podobnie jak w maju, śledziły tłumy fanów lotnictwa.
4: Ciekawe doświadczenie zobaczyć.
5: Nasze polskie, szachownica.
2: Do końca roku liczba F-35 stacjonujących w Polsce ma wzrosnąć do 14 egzemplarzy.
1: A cały kontrakt obejmuje łącznie 32 samoloty. Skala tragedii jest niewyobrażalna. Do blisko 600 wzrosła liczba śmiertelnych ofiar gwałtownych powodzi, które nawiedziły himalajskie tereny Nepalu i Chin. Niemal 2000 osób uznaje się za zaginione. Z pomocą mieszkańcom rusza m.in. Polski Czerwony Krzyż i Caritas Polska, która na swojej stronie uruchamia zbiórkę. Jak podkreśla Ireneusz Krause, na miejscu działa zespół ratowników lokalnej Caritas.
6: Została uruchomiona kuchnia, taka polowa, która dostarcza żywność, ponieważ to jest chyba w tym momencie najważniejsze dla tych, którzy ocaleli. Są organizowane miejsca schronienia, łóżka, plandeki, koce.
1: Powódź zerwała ponad 60 mostów i zniszczyła drogi, dlatego najprościej jest wesprzeć Nepalczyków finansowo, by mogli na miejscu zakupić potrzebne rzeczy, dodaje Anna Gajos z PCK.
7: My jesteśmy w kontakcie z nepalskim Czerwonym Krzyżem, który działa na miejscu, wysyła ratowników, wysyła kolejne ręce do pracy. Natomiast to, co my możemy zrobić, to pomóc tak na odległość.
1: Szczegółowe informacje na stronach PCK i Caritas Polska.
8: Wiadomości Radia Plus.
1: Zakaz korzystania z telefonów komórkowych w szkołach już od września, jednak drugie ELO w Toruniu zmiany wprowadziło już rok temu.
9: Po wejściu na salę lekcyjną do przygotowanych wcześniej pudełek z przegródkami. Uczniowie dobrowolnie odkładają te telefony. Rozpoczynamy od odłożenia poprzez nauczyciela. I muszę powiedzieć z takim zadowoleniem, że ten styl odpowiada uczniom. Raczej nie mamy problemów z tym. Oni sami zdają sobie sprawę z tego, że to im pomaga skupić się, szczególnie na przymiotach ścisłych.
1: Informuje dyrektor liceum Waldemar Gancarz. Zakaz korzystania z telefonów obejmie szkoły podstawowe. Licea i technika muszą same ustalić zasady w statusach szkolnych.

0: Radio Plus.
1: Honey, move on now.
0: Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
2: Radio Plus, Marek Sierocki, witam w piątkowy wieczór. Pora rozpocząć naszą prywatkę. Na początek wykonawcy z Włoch, ale śpiewający swoje utwory po angielsku. To wokalistka z Pania w utworze Easy Lady, a także grupa Novecento w piosence Moving On.

W dalszym ciągu wykonawcy z Włoch, piosenka, którą bardzo lubią nasi słuchacze, to Ciao Siciliano. Ten utwór wykonał Umberto Tabini, potem Marco Bocchino, Włoch mieszkający w Polsce, Io ti voglio tanto bene, na koniec tego miksu wielka światowa gwiazda Zucchero i Baila.

0: Radio Plus. Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
1: Zapraszam na kolejny prywatkowy miks, a w nim wykonawcy spod znaku Italo Disco. Na początek Dan Harrow i Catch the Fox, potem grupa Italian Boys i utwór Forever Lovers. Będzie też Savage w jego wykonaniu Don't Cry Tonight.

0: Radio Plus. Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
1: Pora na klimaty latino. Na początek La Bionda i Bandido, potem Chocolate z Brazylia Carnaval, będzie też El Chato w piosence Solo Cantare.

za nami hiszpański gitarzysta i wokalista El Chato, a przed nami formacja Two Man Sound i wiązanka Disco Samba. Potem Gibson Brothers i Mariana, a na koniec tego miksu niemiecka formacja Saragossa Band i Samba Ole, Rumba OK.

0: Radio Plus. Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
1: Nasz kolejny piątkowy miks zaczynamy spokojnie, ale też bardzo tanecznie. To grupa Bonnie M i Consuela Baez. Potem duet Otto One i Music Magic, czyli francuskojęzyczna wersja przeboju Crazy Music. Będzie też grupa Case and the Sunshine Band i That's the Way I Like It.

Pora na utwory z filmu Gorączka sobotniej nocy. Na początek formacja Tavares, Small Town Woman, potem Yvonne Elliman, If I Can't Have You, będzie też grupa Bee Gees w nagraniu Night Fever, a także Walter Murphy ze swoją orkiestrą w dyskotekowej wersji 5. Symfonii.

0: Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
1: Tu Radio Plus, Marek Sierocki. Trwa nasza piątkowa prywatka, a w niej debiutancki przebój Kylie Minogue I Should Be So Lucky. Potem Sissy Catch i Cause You Are Young. Będzie też Rick Astley w nagraniu Together Forever.

Rick Astley, jeden z wielu podopiecznych tria Stock Aitken Waterman, znakomitych producentów. Przed nami kolejni wykonawcy, którzy nagrywali dla tria Stock Aitken Waterman. To grupa Bananarama, Love in the First Degree i Jason Donovan w piosence When You Come Back to Me.

To był Jason Donovan, a przed nami duet Modern Talking i Mona Lisa Just We Two. Potem Bad Boys Blue, Kiss You All Over Baby, a także Fancy w nagraniu Bolero. Ten miks zakończy grupa Magazine 60 utworem Rendezvous Sir La Costa del Sol.

był francuski zespół Magazine 60, który swoje utwory wykonywał w języku hiszpańskim. W ich wykonaniu usłyszeliśmy utwór Rendezvous Sir La Costa del Sol. A już teraz nieco zwalniamy, bo przed nami grupa Demono w dwóch piosenkach Znów jesteś ze mną i Anna Mieszka tu.

To była grupa Demono, przed nami duet David i Jonathan i Bella Vita, potem Karel Fialka i Hey Matthew, a także grupa Pet Shop Boys z nagraniem Sea Vida.

To byli Neil Tennant i Chris Stowe, a przed nami Leo Sayer, More Than I Can Say, grupa Starship, Nothing's Gonna Stop Us Now oraz Howard Jones w piosence What Is Love.

To był angielski wokalista Howard Jones, przypomniał jeden ze swych największych hitów, piosenkę What Is Love. A przed nami Agnieta, niegdyś wokalistka zespołu ABBA, w swoim solowym przeboju I Won't Let You Go. Potem kolejni wykonawcy ze Szwecji, zespół Secret Service i Flash in the Night. Będzie też FR David i jego wielki hit Words.

był mistrz karate Franek Kimona, a teraz Les McKeown, niegdyś wokalista grupy Bay City Rollers, w nagraniu She's a Lady, potem Chris Norman i Sara. Będzie też ABBA w nagraniu On and On and On, a ten mix zakończy grupa Boney M utworem Young Free and Single.

Za nami grupa Bonnie M, a przed nami polskie piosenki. Na początek Universe i Beata Kozidrak, tyle chciałem ci dać. Potem kolejny polski duet, Robert Chojnacki i Andrzej Piaseczny w piosence Niecierpliwi.

Za nami Robert Chojnacki i Andrzej Piaseczny, a przed nami Grupo Italiano i L'estate sta finendo, potem Red Box for America, a także Shaking Stevens w piosence I Cry Just a Little Bit.

Za nami Shakin Stevens, a przed nami Billy Joel, amerykański kompozytor, wokalista, pianista w utworze Uptown Girl. Potem duet Eurythmics, Sweet Dreams, Albert One, Turbo Diesel i na koniec duet The Twins w nagraniu Not The Loving Kind.